0: jest płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Konin.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usłyszeć.

0: Muzyka 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: SK2 Konin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna porcja informacji z regionu konińskiego. MPEC w tym roku świętuje swoje 50-lecie istnienia. Oprócz wspomnień, czas też na podzielenie się swoimi planami na przyszłość, o czym powie więcej Sławomir Lorek z konińskiego MPEC-u.
2: Otwarciem wystawy rozpoczynamy obchody 50-lecia, jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. I właśnie ta wystawa, która z jednej strony pokazuje historię naszego przedsiębiorstwa, ale również pokazuje, jak w ciągu tych 50 lat zmienił się profil naszej działalności. Na tej wystawie z jednej strony mamy czarno-białe zdjęcia, które i dymiące kominy, bo taki był nowy Konin, gdzie było kilka kotłowni węglowych. Dzisiaj natomiast również na tej wystawie pokazaliśmy te nasze najnowocześniejsze źródła ozowskie i takim źródłem jest ciepłownia geotermalna. Natomiast mówiąc o przedsiębiorstwie MPEC Konin, my nie tylko żyjemy historią, ta historia wpływa na podejmowanie decyzji dzisiejszych, czyli teraźniejszych, ale również patrzymy w przyszłość. Z jednej strony, jeżeli chodzi o miejską sieć ciepłowniczą numer 1, to jak powiedział pan prezydent podczas inauguracji tej wystawy, mamy tak naprawdę 100% energii cieplnej, która jest energią ozowską, czyli opieramy tą energię w oparciu o kotły, o energię wytwarzaną w kotłach biomasowych w elektrowni Konin i to jest nasz główny dostawca energii. Mamy energię z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i bardzo niewielki dzisiaj udział procentowy, czyli energia geotermalna, która jest wytwarzana w ciepłowni geotermalnej. Ale mamy wyzwania, a tym wyzwaniem jest osiedle Gosławice, cukrownia Gosławice w Łężynie. Tam MPEC Konin wybudował w roku 2009 po likwidacji cukrowni kotłownię węglową. To jest kotłownia węglowa, która zaopatruje mieszkańców tego osiedla. Mamy sieć numer 2 i tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom. Jeżeli chodzi o sieć numer 2, to my już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga, i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie pelletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pellet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny pelletów w styczniu czy w lutym. Także cierpliwie analizujemy i to robimy naprawdę z takimi doradcami z Polski, ale tak na 80% to będą to może kotły, jeżeli chodzi o pellet. Zobaczymy, jak się ustabilizuje w tej sytuacji rynek w zakresie stabilności cen, jeżeli chodzi o pellet. No bo jak Państwo też wiecie, dużo powstało projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie osoby w domkach jednorodzinnych zmieniały właśnie źródła węglowe na pelletowe, czyli jest duża podaż, jeżeli chodzi o tutaj o to źródło energii. Także mamy trochę czasu, bo my tam nie jesteśmy objęci żadnymi karami za emisyjność CO2, bo jest to małe źródło, 1,5-megowe. Natomiast tak jak powiedziałem, na 80% dzisiaj, no to współspalanie, czyli może powiedziałem,

odpalamy ten kocioł szczytowy. W 2009 roku i te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak? To nigdy się nie wróci. Tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2. Ona zawsze będzie siecią numer 2. Tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował. Mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny i wtedy też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła, tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać. Tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. To mamy tam 1,5 megawata zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 kilometry sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 megawata to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPEC Konin. To MPEC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona opiera się o 3 kotły po 0,5 megawata. I wymiana sieci plus źródło to jest kilka milionów, natomiast tak się składa, że te dofinansowania są w gestii tylko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a jeżeli to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to mówimy o pożyczkach. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotuje źródła ciepła, które odchodzą od źródeł węglowych, ale powyżej 5 MW. Czyli w tym przypadku, jeżeli mówimy o inwestycji w Łężynie, to mówimy albo ze środków własnych, albo z pożyczki, która byłaby w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tu nie możemy uzyskać dotacji, która byłaby przyznawana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, bo jest to małe źródło, tak jak powiedziałem, 1,5 megawata. W listopadzie, gdybym miał podjąć decyzję, to byliśmy przygotowani na to, bo finansowo nam się to spinało ekonomicznie, tak jak węgiel, tak? Czyli 2 kotły w oparciu o pelet, trzeci byśmy zostawili może szczytowo-węglowy, tak? Czyli tak naprawdę 2/3 byśmy mieli produkcję energii OZE, a kocioł węglowy byłby kotłem szczytowym. No to nie jest tak, że w firmach ciepłowniczych definitywnie nie pracują źródła węglowe. Często te źródła węglowe stanowią właśnie to źródło szczytowe, które często jest uruchamiane na przykład na te 2-3 tygodnie w okresie zimowym, kiedy jest zapotrzebowanie na to moc maksymalną. W listopadzie, gdybym miał podjąć decyzję tu wspólnie z całym zespołem, to byśmy postawili na 2 kotły ogrzewane pelletem, tak, gdzie woda byłaby ogrzewana, znaczy wytwarzana energia by była w oparciu o pelet, zostawilibyśmy jeden szczytowy, zapotrzebowanie na węgiel byłoby wtedy niewielkie. Natomiast no, to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym w tym roku, a ta zima, no, to jest polska zima, której dawno takiej nie mieliśmy, no, pokazała, że ze względu na tak duże zapotrzebowanie tego pelletu brakowało na rynku i pellet dochodził.

0: doprowadził do takich cen, że to ogrzewanie byłoby dużo, dużo droższe. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, mamy na to czas, bo nie płacimy tam żadnej emisyjności, tak? Nasza instalacja nie jest objęta jak gdyby jakimiś karami za emisyjność CO2, natomiast no sami chcemy, jako przedsiębiorstwo jednak, ażeby ten dymiący konin, który jest dzisiaj w Łężynie, dymił jak najmniej.
1: Mówił Sławomir Lorek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, doceniona podczas konkursu Izabella 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. Jak przebiegała konserwacja i jakimi jeszcze eksponatami, jeśli chodzi o szkielety, może pochwalić się Konińskie Muzeum, opowie Dagmara Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
2: Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. No, szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie tutaj w całej Europie. No i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz. No akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi. Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin, czyli no tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a dwa, mamy też tą odkrywkę, która dała nam słonia leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna, fakt, nie posiada żuchwy. No i niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjne, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to duże znalezisko i eksponat, który zawsze będzie gdzieś tam przez paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała, i rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. No akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości, tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła. Jeżeli na przykład tutaj, trochę abstrahując do słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu, a tutaj, jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione. Należy pamiętać, że Ziemia cały czas pracuje, to też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia. Gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę padło i dosyć szybko zostało przykryte osanem, to kto wie, czy nie byłby cały szkielet. Tutaj niestety niekompletna czaszka, co świadczy o tym, że ona gdzieś tam w tych warstwach, mówiąc krótko, trochę nieładnie wędrowała, i została po prostu w pewnym momencie wykopana. Nosorożec przyzwyczajony do zimnego klimatu, to futro o tym świadczyło. Dlatego wszystkiego zwierzę, które posiadało 2 rogi. Jeden, który mógł nawet dochodzić do metra długości, i te rogi, one były takie spłoszczone po bokach, ponieważ rogi u nosorożców, jeżeli chodzi o samców, to służyły do tego, żeby, do walki o samice, a do tego wszystkiego, żeby móc sobie pokarm spod śniegu wydobyć. I to też było na tej zasadzie, że w momencie, gdy zwierzę chciało sobie ten pokarm spod śniegu wydobyć, odgarniało nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, nie takiego, jakiego mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie, więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo, jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tutaj no, podejrzewam, że gdzieś ewentualnie ta wizualizacja, jeżeli chodzi o paleoartystów, tak to wyglądało. Trzeba pamiętać, że ten klimat był dosyć chłodny i tutaj o drzewach to praktycznie no nie było szans, jeżeli co jakieś takie niewielkie krzewinki, które dosyć skutecznie obgryzały. No niestety zmiana klimatu spowodowała to, że też zwierzęta dość szybko. One zaczęły po prostu znikać z terenu Europy. Oczywiście zmiany klimatyczne są. To jest zwierzę, które, że tak powiem, rozmnaża się dosyć wolno, nie żyje też stadnie, żyje przeważnie w pojedynkę. Do tego wszystkiego w Europie pojawił się człowiek rozumny, czyli my jako gatunek Homo sapiens, co też mogło się przyczynić do tego, że to zwierzę po prostu zaczynało znikać. Nie ma 100% pewności, czy tylko i wyłącznie zmiana klimatu, czy tylko i wyłącznie pojawienie się człowieka. To jest po prostu szeroki, że tak powiem, spektrum zniknięcia tego zwierzęcia z powierzchni Ziemi. Jeżeli byśmy się cofnęli na przykład, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i zobaczyli słonia leśnego i zobaczylibyśmy tutaj również nosorożca leśnego, że ani jeden, ani drugi nie był pokryty futrem, a klimat, który wtedy mieliśmy, no bardziej przypominał ten, który mamy w basenie Morza Śródziemnego. A minęło parę tysięcy lat i nagle mamy potężną epokę lodowcową i zwierzęta mniej więcej z tej samej linii ewolucyjnej, ale się przystosowały do innego klimatu. Ta czaszka w momencie znalezienia też nie była w najlepszej kondycji. No tutaj też przez wiele lat ekspozycji kość zaczęła po prostu raz, że tracić swój kolor, a dwa, zaczęły się też w pewnym momencie pojawiać takie żółte, pomarańczowe przebarwienia i do końca też nie było wiadomo, co to jest. Ta czaszka też się w pewnym momencie troszeczkę zaczęła obsypywać, no i podjęliśmy decyzję, że musi być konserwowana, no bo za chwilę no niestety nastąpi praktycznie destrukcja. Czaszka została wysłana na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest uniwersytet, z którym już od kilkunastu lat współpracujemy, jeżeli chodzi o konserwację. I tam prawie przez 3 lata ta czaszka była konserwowana, też były zrobione badania, właśnie chodziło też o ten kolor, ten żółto-pomarańczowy, co to w ogóle jest. Myśmy też w pewnym momencie się bali, czy to przypadkiem nie jest jakiś rodzaj grzybu. Okazało się, że nie chodziło o to, że po prostu gleba, w której ta czaszka przez ileś tam tysięcy, milionów lat, 100 tysięcy lat leżała, no była glebą dosyć żelazistą, po prostu ta czaszka nabrała, tego żelaza. Także na szczęście tutaj nie było nic z grzybnią. Później ona została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował w zębodole. No i dwa, odczyścić do takiego koloru, żeby no, był to kolor kości, więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, co mamy tutaj w gablocie, no to jest, mówiąc krótko, niebo a ziemia. Do tego wszystkiego ta czaszka też została już zabezpieczona no, na lata. Na lata, także następna konserwacja to jest no, za jakieś może 2-3 dekady. Ta czaszka wróciła no i praktycznie od razu pojawiła się na ekspozycji, żeby można ją było oglądać. Praktycznie od początku istnienia muzeum, ponieważ no, mamy tutaj 69 rok znalezienia, tutaj należy pamiętać, że muzeum powstało w 1966, no w tym roku zresztą mamy 60-lecie muzeum, i ta czaszka praktycznie od samego początku była na różnego typu wystawach, wtedy jeszcze w Muzeum Zagłębia Konińskiego, potem już w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wszystkie te wystawy dotyczące czy to megafauny pleistoceńskiej, czy konińskiej kopalni, można ją było zobaczyć, ba również ta czaszka była wypożyczona do Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2009 roku. Ta czaszka również posłużyła do celów badawczych, zresztą nie tylko czaszka, ponieważ inne kości, które zostały znalezione na odkrywkach właśnie nosorożców włochatych, one również są w badaniach w Poznaniu. Najbardziej koniczne zwierzę, jeżeli chodzi o megafaunę pleistoceńską, epokę lodowcową, czyli szczątki mamuta włochatego, ale oczywiście mamy też szczątki prażubra, tura, zwierzęcia, które no nie jest też tak kojarzone jakby z epoką lodowcową, ale no w czasach, kiedy mamuty tutaj sobie hasały po ziemi, również sobie tutaj występowały.
1: Warto wiedzieć, że czaszka nosorożca włochatego była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu. Prace trwały 3 lata. Dzięki przebudowie Alei 1 Maja i powstaniu tam drogi rowerowej, rowerzyści mogą bezpiecznie przejeżdżać od granicy z gminą Golina aż do granicy z gminą Kramsk. Trasę przetestował już Bartłomiej Kuska z rowerowego Konina i podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami. Posłuchajcie.
3: No tak, rzeczywiście jest to taka mała rewolucja rowerowa w Nowym Koninie, bo mówimy tylko o tej części miasta. I można powiedzieć, że na osi wschód-zachód prawobrzeżnego Konina mamy już całkowitą spójną drogę dla rowerów, całkowite połączenie od granicy miasta z gminą Golina do granicy miasta z gminą Kramsk. Jeszcze pozostały tam drobne takie punktowe miejsca wymagające interwencji, ale już w sposób dosyć wygodny i znacznie bezpieczniejszy niż dotychczas możemy tę trasę pokonać rowery. I tak, droga dla rowerów na Alejach 1 Maja powstała pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Spółdzielców i ulicy Kolbego aż do ulicy Wyszyńskiego. Na tych odcinkach już istniały duże fragmenty dróg dla rowerów, które dzięki tej inwestycji zostały połączone, także już szybko możemy przedostać się przez centrum miasta z jednego osiedla do drugiego osiedla, ale również dojechać do celów podróży znajdujących się na Alejach 1 Maja. I tak, w zakresie była znaczna poprawa skomunikowania rowerowego Ronda Solidarności. Teraz już możemy w zasadzie całe rondo objechać rowerem przy pomocy infrastruktury rowerowej. No nie jest to może infrastruktura w stylu takim holenderskim, ale umożliwia rzeczywiście łatwiejsze korzystanie z tego fragmentu naszego miasta. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa, także prosimy o patrzenie, zwracanie uwagi na oznakowanie nowe. Obecnie przy wjazdach na przejazdy dla rowerów, dla rowerzystów postawiono znaki A7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Czyli tak naprawdę odwrócono te kodeksowe zasady pierwszeństwa przejazdu przy wylotach z ronda. Teraz to rowerzyści mają ustąpić pierwszeństwo. Tak to wygląda. Jeszcze będziemy tutaj uściślali te przepisy. Będziemy też na naszych stronach rowerowego Konina podawali przykłady takich miejsc, jak się zachować. Będziemy pokazywali, co się zmieniło, bo są rzeczywiście pewne nowości, których w Koninie dotychczas nie było. Dalej stworzono przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów do hali rondo na wysokości skrzyżowania z ulicą Błaszaka, też miejsce, które było pozbawione łatwej możliwości przedostania się przez Aleję 1 Maja. Także tutaj to też znacznie poprawiło się i dla pieszych i rowerzystów. Następnie te części osiedli, które są położone po południowej stronie alei, również otrzymały komunikację rowerową. Tutaj są zaprojektowane i wykonane odcinki dróg dla rowerów, przejazdy dla rowerów i nowe rowerowe wloty skrzyżowań, których też dotychczas w Koninie nie było. Pojawiły się nowe sygnalizacje świetlne. Na ulicy Dworcowej mamy do czynienia z sygnalizacją świetlną wyłącznie przeznaczoną dla rowerzystów. Jest to rodzaj nowości, ale jeszcze większą nowością, o której pewno mieszkańcy w większości nie wiedzą, są śluzy rowerowe, które pojawiły się na ulicy Dworcowej i które mają pomóc rowerzystom w dokonaniu prawo i lewo skrętów w ulicę Dworcową lub z Dworcowej w Aleję 1 Maja. Też będziemy omawiali te miejsca w stronach rowerowego Konina. Nowa sygnalizacja świetlna pojawiła się też na skrzyżowaniu z ulicą Broniewskiego i Traugutta, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy w Koninie. Kontraruch rowerowy to jest taki rodzaj organizacji ruchu, gdy dla ruchu ogólnego, czyli powiedzmy dla samochodów, obowiązuje jeden kierunek, natomiast rowerzyści mogą poruszać się po tej ulicy w dwóch kierunkach. Oczywiście przy odpowiedniej organizacji ruchu, tam jest uspokojony ruch, ograniczona prędkość pojazdów i również odpowiednie oznakowanie. Celowo pojechałem tutaj o godzinie 6 rano, w czasie, gdy tak naprawdę miasto jeszcze śpi, gdzie Aleje 1 Maja były prawie puste. To był weekend po to, żeby powiedzmy nie było żadnych przeszkód po drodze, żeby nikt nam nie utrudniał tego przejazdu, żeby jak najlepiej pokazać na filmie tę nową inwestycję, ale tak naprawdę ja korzystam z niej już od jakiegoś czasu, w zasadzie od momentu, gdy pojawiła się warstwa nawierzchni ścieralnej i już wtedy można było jeździć tą drogą, także już to doświadczenie miałem i moja ocena jest bardzo pozytywna. No z tych powodów, o których już mówiliśmy wcześniej, powstała spójna infrastruktura, która pozwala na dosyć szybkie i wygodne przemieszczanie się po mieście i dojazd tutaj do centrum, gdzie zresztą sam pracuję. I myślę, że te rozwiązania, które zostały przyjęte, one są naprawdę przemyślane i jest to wynik wielu godzin pracy i naszej, i też rowerowego Konina, bo my ściśle współpracowaliśmy z instytucjami miejskimi i na etapie powstawania projektu i potem wdrażania tego projektu i ciągle nadal zgłaszamy uwagi, różne wnioski dotyczące tego, co się dzieje na ulicy, różne spostrzeżenia. Dostajemy również różne uwagi od mieszkańców Konina, które potem przekazujemy najczęściej do Zarządu Dróg Miejskich. Także myślę, że te rozwiązania są jak najbardziej korzystne dla ruchu rowerowego i wszystkich zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście wypróbować tę drogę i w ogóle spróbować wykorzystać rower jako środek codziennej komunikacji, bo przynosi to tak naprawdę wszystkim nam duże korzyści. Przykład Alei 1 Maja jest tak naprawdę przykładem modelowej współpracy. No, prawda jest taka, że tą inicjatywą, która spowodowała, że ta droga dla rowerów powstała, to było głosowanie w budżecie obywatelskim przed kilku laty, gdy nasz wniosek, który właśnie nazywał się Droga dla Rowerów na Alejach 1 Maja, był tym wnioskiem zwycięskim. I wtedy powstał już pierwszy fragment od strony zachodniej tej inwestycji, powstał też projekt całej trasy i już wtedy ta współpraca była bardzo dobra, bo my spotykaliśmy się na bardzo długich, wielogodzinnych wręcz spotkaniach i z projektantami, którzy przygotowywali ten projekt i z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i z panią ogrodnik miejską, także jak najbardziej mieliśmy, no może nie chcę powiedzieć wpływ, ale nasz głos również się tutaj liczył i był brany pod uwagę. I no, życzyłbym sobie, żeby ta współpraca zawsze tak wyglądała, za co bardzo dziękuję, szczególnie panu dyrektorowi Grzegorzowi Pająkowi, który ukazał nam rzeczywiście to zaufanie i takie merytoryczne podejście. O ile rzeczywiście tę oś wschód-zachód Nowego Konina mamy już mniej więcej opanowaną, to problem pozostaje na osi północ-południe. I tutaj mówimy i o połączeniu tak naprawdę dwóch centrów naszego miasta, czyli powiedzmy centrum Nowego Konina i okolic Placu Wolności naszego rynku, bo tutaj ciągle nie mamy bezpiecznej i wygodnej drogi dla rowerów. Także wydaje mi się, że to byłby priorytet w mieście, jeżeli chodzi o ten zrównoważony ruch drogowy, aby taką trasę dokończyć. Ona częściowo jest przygotowana, bo częściowo możemy korzystać z drogi przez Most Piłsudskiego, częściowo przez nową kładkę nad kanałem Ulgi. Natomiast dojazd do tych miejsc centrum miasta ciągle jest bardzo utrudniony i no, trudno się dziwić, że mieszkańcy nie korzystają z takiego połączenia. Jak również i od strony południowej w rejonie ulicy Wiejskiej i Wojska Polskiego, tam również nie mamy dobrej drogi dla rowerów. Także to jest priorytet, który uważam miasto powinno podjąć i jak najszybciej tak naprawdę przygotować taką trasę. Tutaj troszeczkę nam może pomoże też przebudowa wiaduktu nad wałem Tarejwy, która prawdopodobnie w najbliższym czasie też będzie miała miejsce. Tam powstanie też odcinek drogi dla rowerów, który będzie wyprowadzał ruch rowerowy na bulwar nadwarciański, ale też niestety nie będzie to jeszcze trasa, że tak powiem, całościowa. Te dwa wiadukty i most nad Wartą i ten wiadukt nad Wałem Tarejwy będą połączone drogą dla rowerów, natomiast będzie jeszcze brakowało odcinka w kierunku ulicy Wiejskiej, także to trzeba by to po prostu zrobić. I druga rzecz to organizacja ruchu rowerowego w kierunku północnych dzielnic miasta, czyli to, co się bardzo często mówi, ulica Przemysłowa, dojazd do Gosławic, Pątnowa, Łężyna i tutaj też terenów rekreacyjnych, które miasto posiada właśnie nad jeziorami. To myślę byłyby priorytety kolejne do realizacji przez miasto. My staramy się już, że tak powiem, pracować również w kierunku tego, żeby miasto podejmowało takie działania. i no, liczymy na to, że to się po prostu stanie. Osoby, które chciałyby zaplanować swoje codzienne podróże, ale i również takie weekendowe, rekreacyjne po konińskiej sieci dróg dla rowerów, mogą skorzystać z naszej mapy, którą prowadzimy już od wielu lat, pod adresem www.rowerowy.konin.pl. Znajdą Państwo wszystkie drogi dla rowerów i takie sugerowane połączenia rowerowe na terenie miasta.
1: Mówił Bartłomiej Kuska z Rowerowego Konina.
4: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z naszego regionu. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Na początek zajrzymy do Kazimierza Biskupiego. Zabytkowa, niszczejąca kamienica przy ulicy Kościuszki w Kazimierzu Biskupim zmieni się w siedzibę banku, ale co ważne, będzie tam też miejsce dla przedsiębiorców, którzy nie mają swoich biur. O szczegółach rozmawiałam z wójtem gminy Kazimierz Biskupi Grzegorzem Maciejewskim. Panie wójcie, tutaj budynek, zabytkowy budynek w centrum Kazimierza Biskupiego zmieni swoją funkcję.
5: Tak, chodzi tutaj o naszą zabytkową kamienicę na Kościuszki 1, którą gmina zakupiła w poprzedniej kadencji. Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób ją zagospodarować. Przyszedł bardzo fajny pomysł, bo umówiliśmy się z bankiem spółdzielczym, że wspólnie zainwestujemy w ten obiekt. Gmina wykona wszystkie prace, tak zwany stan deweloperski, czyli dach, ściany zewnętrzne i do doprowadzenia takiego stanu, aby już pozostałe rzeczy wykończeniowe wraz z instalacją grzewczą, oświetleniową, elektryczną, klimatyzacji wykonał bank. Praktycznie ten budynek będzie pełnił funkcję banku, ale nie tylko, z tego powodu, że jego powierzchnia to jest 120 metrów. 90 metrów będzie do dyspozycji banku, a 30 metrów do dyspozycji nie tylko urzędu gminy, gdzie będziemy mogli sobie robić różnego rodzaju spotkania, bo bank w kosztem i staraniem własnym wyposaży go w całości, w stół konferencyjny, możliwość podłączenia się do internetu, korzystania z internetu, nawet łącznie z ekspresem do kawy. Oczywiście będzie ponosił bank też wszystkie koszty utrzymania tej części tego obiektu, ale też zachęcam przedsiębiorców z naszej gminy, jak ten obiekt już zostanie dopuszczony do użytkowania, bo też będą sobie mogli robić różnego rodzaju spotkania biznesowe, żeby na przykład nie spotykać się u siebie w domu, bo są przecież firmy jednoosobowe. Będą mieli do pełnej dyspozycji, zawsze będzie można się zapisać i w pełni skorzystać z tego pomieszczenia. Ale to, na czym nam zależy, to to, że też ten obiekt uchronimy przed dewastacją i przed zniszczeniem, bo wiemy, że każde kolejne lata niestety wpływają negatywnie, jeżeli chodzi tutaj o ustrój nośny, same ściany. I to będzie naprawdę taka wizytówka, a decyzje też, żeby zrobić rewitalizację tego, zapadły też po to, że chcemy, żeby cały rynek nam odżył i obecnie bank mieści się w Kazimierzu Biskupim na ulicy Konopnickiej. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie to jest. Jest trudno dostępne, nie ma części parkingowej, jest to zwykła piętrówka, czyli jest problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych, a tutaj będzie obiekt w pełni wyposażony, z możliwością korzystania wszystkich. Będzie część parkingowa, będzie bankomat, czego się cieszymy, ale to też jest powiązane z tym, że już niebawem ruszy przebudowa stadionu, ale będziemy składać także wniosek na rewitalizację tutaj rynku i chcemy, żeby ten już ostatni obiekt, o który chcemy tutaj zadbać w tej części Kazimierza, był zupełnie wyremontowany i z momentem oddania stadionu, żeby tak samo wszyscy mogli korzystać już z tego banku.
1: Mimo remontu będzie zachowana struktura, ta forma zabytkowa budynku?
5: Tak, wróciliśmy tutaj do elewacji zewnętrznych, które były od samego początku, czyli od okresu międzywojennego, bo wiemy, że część otworów tutaj drzwiowych i okiennych została zamurowana i wymieniona. My przywrócimy stan taki, jaki był na samym początku. Efekt będzie znamienity. Zgodnie z planami do końca tego roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2027 będą wykonane wszystkie roboty budowlane, te, które będą po stronie gminy, jak i po stronie banku, bo ścisły rozdział robót będzie określony w podpisanym porozumieniu, no później oczywiście też w umowie, to już mamy z bankiem ustalone. Radni wyrazili zgodę na dzierżawę tego obiektu do 10 lat. W styczniu 2028 otwarcie uroczyste banku. Szacunkowe koszty po stronie gminy są od 1 500 do 2 milionów. Koszty, jeżeli chodzi o bank, szacowane są na około 500 tysięcy złotych. I tutaj wynajmy, dzierżawa od pierwszego dnia przekazania całego obiektu bankowi. I tutaj jeszcze jest tak, że bank będzie ponosił koszty opłat za całość obiektu, nawet tej części, która będzie wydzielona tutaj dla potrzeb gminy i przedsiębiorców.
1: Jak słyszeliśmy, w przyszłym roku ruszy modernizacja kamienicy, która zakończy się w 2028 roku. Z ostrą krytyką lekarzy rodzinnych spotkał się projekt ustawy, która ma m.in. uporządkować procedurę stwierdzania zgonu. Miał być na jej podstawie powołany koroner, ale Ministerstwo Zdrowia w projekcie proponuje powołanie lekarza urzędowego do stwierdzania zgonu, a to wywołuje szereg pytań i wątpliwości środowiska lekarskiego w POZ-cie. O czym powie więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
6: Jak Państwo wiecie, od ponad 20 lat staramy się o uregulowanie zgonu. W tej chwili spotkaliśmy się z kolejnym projektem, który nas bardzo negatywnie zaskoczył, gdyż tak naprawdę za tej ekipy rządowej mieliśmy już projekt 8 października, który w zupełnie innym kierunku szedł, jeżeli chodzi o zasady stwierdzania zgonu. W chwili obecnej byliśmy na konferencji uzgodnieniowej nowego projektu zmiany ustaw i on był z 12 lutego. Co się zmienia? Od lat, jak Państwo wiecie, staramy się o usankcjonowanie zarówno prawne, zarówno organizacyjne, jak i finansowe koronera, czyli osoby dedykowanej do stwierdzania zgonu. Okazuje się, że to, co jeszcze w październiku było przewidywane jako możliwe, czyli powołanie koronera, jego finansowanie do określenia, już w lutym tego roku zostaje dalece oddalone. Co to znaczy? Znaczy, że koroner nie będzie w ogóle koronera. Od tego zacznę. Ma być lekarz urzędowy. Tak się on ma nazywać. Dzisiaj to nie jest koroner. Lekarz urzędowy do stwierdzania zgonu, który ma być powołany na szczeblu województwa. I to, co zbulwersowało środowisko najbardziej, dostęp do tego lekarza, do tej osoby, nie będzie zabezpieczony dla podstawowej opieki zdrowotnej czy innych lekarzy, tylko będzie on zarządzany przez koordynatora wojewódzkiego dla lekarza urzędowego, a tak naprawdę ma to być wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. Więc niestety stwierdzamy, że oddala nam się wizja koronera, a tym samym spada zdecydowanie więcej obowiązków na podstawową opiekę zdrowotną, gdyż i teraz liczby. Jak przedstawiono na konferencji, na której byliśmy razem z naszym członkiem zarządu Jarkiem Królem, dowiedzieliśmy się, że porównuje się rok 2024, gdzie w Polsce zmarło ponad 400 tysięcy osób, z czego nieco ponad 200 to są zgony szpitalne. Drugą grupą taką uregulowaną zgonowo to są zakłady całodobowe. To są ZOL-e, to są domy opieki, gdzie jest nadzorowana medycznie placówka i tu się kwalifikuje od 30 do 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę w lecznictwie otwartym zostaje około 140-150 tysięcy, z czego dobrze ponad 100 tysięcy to jest podstawowa opieka zdrowotna. Co problemem kolejnym, które nam daje nam ta zmiana? Okazuje się, że niezrozumiałych przyczyn zgon i stwierdzenie zgonu ma być świadczeniem zdrowotnym. Dla nas totalnie niezrozumiałe, bo definicja świadczenia zdrowotnego wyraźnie mówi, że jest to świadczenie związane z leczeniem, z diagnozą, z rehabilitacją, z rokowaniem, czyli związane z ratowaniem zdrowia. Nie wpisuje się w żadną literę tam zgon. Od lat, zresztą usankcjonowanie prawnie i zwyczajowo, zgon jest to procedura administracyjno-statystyczna, gdyż nie ma w zgonie świadczeń medycznych. Jest tam stwierdzenie ustania czynności życiowych. Okazuje się, że teraz w lutym tego roku ministerstwo proponuje przeniesienie zgonu z ustawy o cmentarzach i pochówku, bo taką ustawę mieliśmy poprawiać z 59 i 61 roku zeszłego stulecia. Nie ma usankcjonowanie zgonu znaleźć się w naszej ustawie o podmiotach leczniczych. Czytaj w tyle, czyli finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście do tego odniósł się już prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i to już w zeszłym roku, w końcu października, gdzie do pani minister Kęckiej skierował pan prezes Nowak wprost pismo o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie finansował zgonów, nigdy nie nadzorował zgonów, gdyż nie jest to świadczenie zdrowotne. Również w tym piśmie pan prezes wskazuje, że nie ma przewidzianych środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na tą procedurę. Ku naszemu zdziwieniu na spotkaniu dowiedzieliśmy się od prawnika Ministerstwa Zdrowia, że od zawsze mamy to finansowane w procedurze NFZ-u. Więc pytałam, gdzie w mojej stawce kapitacyjnej znajduje się zgon. Szanowni Państwo, pytań po tej dwudniowej konferencji mamy bardzo wiele. Jedno mogę stwierdzić, że brak koronera przede wszystkim obarczy bardzo podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jest tu bardzo istotne oczekiwanie co do zasad stwierdzania zgonu. I tutaj w żaden sposób nie da przyrównać się stwierdzenia zgonu w szpitalu do stwierdzenia zgonu w lecznictwie otwartym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj stwierdzenie zgonu to jest przede wszystkim określenie czasu, określenie przyczyny i określenie środowiska, czyli działania. W szpitalu mamy sprawę prawie wyjaśnioną. Godzinę, praktycznie co do minuty personel jest w stanie określić. Przyczynę, pacjent leży w szpitalu z konkretną chorobą, przyczyna jest do wskazania. I środowisko, jest to łóżko, czyli leczenie szpitalne. My w POZ-cie ani godziny, ani ostatecznej przyczyny, bo nawet jeżeli mam chorobę nowotworową, nie mogę stwierdzić, że przyczyną ostateczną, wyjściową tak, ale ostateczną, czego się ode mnie oczekuje, że jest choroba nowotworowa, bo nie. Mogły być to krwotok, mógł być to wylew, mógł być to guz, który zaklinuje układ ośrodkowy. Nie ma możliwości wprost stwierdzenia. No i oczywiście okoliczności, które akurat w lecznictwie otwartym budzą zawsze najwięcej niestety pytań i kontrowersji. Czy udział osób trzecich, czy było to samobójstwo, czy w jaką to stronę szło. Dzisiaj okazuje się, że tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można zgłosić o takiego lekarza urzędowego do koordynatora wojewódzkiego. Co to spowoduje? Spowoduje to przede wszystkim wydłużenie dostępności do procedury zgonu. Dwa, niejasności w zgonie i trzy, no oczekiwaliśmy koronera, czyli lekarza uprawnionego do stwierdzania zgonu na wysokości powiatu, nie województwa. Ba, zadaliśmy wprost pytanie, co dzisiaj z powiatami, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług stwierdzania zgonu przez koronerów. Bo to te samorządy czekają dzisiaj na usankcjonowane w ustawie wskazanie środków finansowych i wskazanie wszelkich aspektów prawnych. Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Chcemy podkreślić, że sprawa zgonu to nie jest sprawa tylko Ministerstwa Zdrowia. To jest sprawa przede wszystkim samorządowców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak dowiedzieliśmy się, GUS-u, który nie odpuści godziny zgonu, który nie odpuści przyczyn i to rozpoznawanych w ICD-10, bo oni chcą wiedzieć, na co Polacy chorują. To jest problem policji, czyli znajdowanych ciał i w tym momencie, że tak powiem, polowanie na lekarza. No i właśnie na lekarza lub ratownika medycznego. I na dzisiaj pytamy wprost, dlatego podsumowując to, dlatego stwierdziliśmy, że już nasze dalsze rozmowy wprost z samą panią minister niestety nie rokują rozwiązania problemu. Dlatego to był powód, dla którego wystąpiliśmy w tej chwili z wnioskiem o zajęcie się sprawą do pana premiera. Gdyż dzisiaj jest to problem wieloministerialny, gdzie jest to problem społeczny, czyli poinformowaliśmy o naszym problemie pana premiera, oczywiście panią minister, oczywiście rzecznika praw obywatelskich i praw pacjentów, gdzie pytamy, czy lekarz POZ-u ma dzisiaj przy tej małej ilości kadr, przy wiekowych kadrach, ma dzisiaj wybierać wizytę i poradę u żywego czy u martwego. czy znowu będą przed naszymi gabinetami czekali policjanci, którzy będą naciskali na wyjście w godzinach przyjęć, bo znaleziono w domu ciało i jest zgon. Dwa, oczywiście zawnioskowaliśmy do związków miast i powiatów, gmin, samorządowców o wsparcie, bo to tu najczęściej jest kolejny problem, jak rozwiązać zgony. Nie można przerzucić tego tak szeroko na podstawową opiekę zdrowotną. Ba, powiem Państwu, że dowiedzieliśmy się, że zgon ma deklarację złożoną, czyli będą szukać po złożonej deklaracji do lekarza POZ-u. Chcemy powiedzieć, że deklaracje są dalece nieaktualne, jeżeli chodzi o zamieszkanie, więc to jest kolejny problem. Dzisiaj widzimy, że idzie to w złą stronę, próbę odsunięcia koronera jako osobę gdzieś tam, przesunięcie tego do POZ-u za wszelką cenę, no i oczywiście udowodnienie nam, że to jest wszystko sfinansowane, czyli schowanie środków finansowych, które już były policzone wielokrotnie, również w październiku przy poprzednim projekcie. My mówimy stop, mówimy nie. I już mówimy z wyprzedzeniem, bo ministerstwo chce to wprowadzić od stycznia przyszłego roku. My nie będziemy czekać do stycznia, żeby się zastanawiać, czy iść do żywego, czy iść do umarłego. Nie ma na to zgody. Lekarz urzędowy. My uważamy, że chowa się za tym uprawnienie tego doktora. Koroner to jest specjalista medycyny sądowej, czyli osoba uprawniona. Dzisiaj obawiamy się, że będzie próba podpięcia tam innych osób. No sorry, ale jeżeli chcemy mieć statystyki, chcemy mieć stwierdzanie zgonu faktyczne, to potrzebujemy koronera. A po drugie, no zapytaliśmy wprost, w Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jest koroner. Nie słyszałam, żeby Anglosasi, czyli ktokolwiek inny, miał jakiegoś dziwnego innego lekarza urzędowego. Nawet mówiąc to naszym pacjentom, że przyjedzie lekarz urzędowy, czyli jaki? Nie wiadomo, kto to będzie i jak to będzie wyglądało. Także moim zdaniem jest to próba, niezależnie od wszystkiego, jak zawsze, jak jest zawierucha, to Państwo wiecie, że co jest? Szukanie pieniędzy i chowanie pieniędzy. Naszym zdaniem jest to próba wprowadzenia tego wprost w ustawę NFZ-owską i nałożenie obowiązku na NFZ. Jak on sfinansuje, czy sfinansuje, co sfinansuje? No na dzień dzisiejszy mamy pisma z października, gdzie NFZ, no ku naszemu zaskoczeniu, wystąpił do pani minister o wskazanie środków finansowych, jeżeli miałby to przejąć jako podmiot, który nadzoruje świadczenia zdrowotne. Bo są powołani lekarze do sprawowania funkcji koronera. Tak się to dzisiaj nazywa. Nie są oni nazwani lekarzami koronerem, tylko lekarzami do sprawowania funkcji koronera. Czyli do sekcji włącznie, czyli ten lekarz podejmuje decyzję również o w razie czego sekcji. Także to nie jest taka prosta sprawa. Sprawa zgonów ma wielo większy zakres, bo dzisiaj mamy tak zwane ubezpieczenie na różnego rodzaju schorzenia. To jeżeli chodzi o zgony z powodu na przykład udaru mózgu, z powodu choroby nowotworowej, z powodu zawału mięśnia sercowego, to dzisiaj te firmy ubezpieczeniowe tak naprawdę potrzebują sekcji, czyli badania pośmiertnego. Więc trzeba po pierwsze nałożyć obowiązek ustawowy na te firmy, że jeżeli wymagają chorobowego ubezpieczenia, to zawsze się to kończy sekcją, bo potem rodzina chodzi i wymusza na lekarzu, a niech pan wpisze zawał, a niech pan wpisze udar. My, nasi lekarze, są już uczuleni, bo było kilka tego typu spraw. Nie wolno nam wpisać tak naprawdę żadnej ostatecznej. Zresztą na tym naszym spotkaniu uzgodnieniowym była pani profesor, która zajmuje się medycyną sądową w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I co powiedziała? Lekarze POZ-u tak naprawdę nie mają żadnego uprawnienia do postawienia diagnozy zgonu ostatecznej. Żadnego, bo to co mówiłam, nawet jeżeli mamy pacjenta ciężko nowotworowego, to przyczyną ostateczną wcale nie musi być nowotwór. Może być zupełnie co innego. Więc to jeżeli chcemy literalnie ostateczny zgon, to musi być badanie pośmiertne. Kolejna rzecz, która do uregulowania jest, to są sekcje na wniosek. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, sekcję można wykonać tylko w momencie, kiedy zachodzi podejrzenie udziału osób trzecich, to idzie prokurator, lub jeżeli lekarz stwierdzi, że z jakichś przyczyn ma wątpliwości. Dzisiaj nie może zgłosić o sekcję rodzina, opiekunowie i tak dalej. Prawdopodobnie ma być to uregulowane. Także tu, jeżeli chodzi o zgony, tych spraw jest dużo, dużo więcej. Już nie poruszam sprawy e-karty zgonu. Co ma w niej być i kto ją mam wypełniać, bo to jest następna administracyjna, potężna czynność w tym, kto to będzie wykonywał. Powiem, że budzi to naszą wątpliwość od wielu lat i powiem tak, jak miałam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku po tym październikowym projekcie, gdzie już mówiono o finansowaniu, o koronerze na szczeblu niższym, gdzie już mówiono o tym dostępie, o tym zastępowalności, tak w tej chwili to jest totalny krok wstecz. Krok wstecz i wracamy chyba do gorszych czasów niż tej ustawy z 59 roku, bo tam jeszcze brano pod uwagę tak zwanego lekarza, który ostatnio widział w ciągu 30 dni pacjenta. Dzisiaj to wykreślono. Przypisano tego pacjenta do deklaracji lekarza. I to też nas no niestety niepokoi. My mamy harmonogramy pracy w placówkach POZ-owskich. My tak naprawdę zgony możemy załatwić w tak zwanych wizytach domowych. Natomiast nie ma możliwości, że ja w poniedziałek o godzinie 8:15 wyjdę, zostawię moich pacjentów pod drzwiami, którym być może któryś skończy zgonem, a ja pójdę stwierdzić zgon. No dzisiaj mamy tego typu co rusz akcje. Oczywiście udaje nam się je interwencyjnie załatwiać, ale ustawa niestety nie będzie nas broniła. Bo czego my żeśmy oczekiwali? Oczekiwaliśmy zaktualizowana chociażby nawet nazewnictwa tej ustawy z 59 i 61 roku, gdzie za zgony odpowiada Gromadzka Rada Narodowa. Dzisiaj jest to następstwo prawne, to są starostwa, to są powiaty. Czyli oni się poczuwali z racji tamtej ustawy i dlatego od 2002 roku w Polsce zaczęły powstawać takie instytucje powołane na stanowisko koronera. Dlaczego? Dlatego, że jest ciąg prawny. Oczekiwali, że to zostanie usankcjonowane, napisane, kto może tam być, jakie ma podjąć czynności, jak to opisać i jak go sfinansować. Bo dzisiaj najczęściej, największym problemem, który nam zgłaszają samorządowcy, że oni się boją tych wszystkich ich RORów, czyli tych organizacji, którzy nadzorują środki finansowe w powiatach, że tak ta instytucja to tak nie do końca się wpisuje w plan finansowy i budżet. No i tu jest dylemat. Oni czekali na to, żeby się to usankcjonowało w powiatach, żebyśmy mieli dostępność, ba, żeby jednak odciążyć lekarza POZ-u. To nie powinno być. Lekarz POZ-u, tak jak mówi ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia, powinien leczyć. Leczyć. Natomiast zgon nie jest świadczeniem zdrowotnym. Jest procedurą statystyczną, medyczną, potwierdzającą ustanie czynności życiowych.
7: Pani doktor, jeszcze pytanie, bo tutaj ogromnym problemem było to, że na przykład w czasie po wypadkach, jeżeli są jakieś osoby śmiertelne, one często musiały leżeć bardzo długo w oczekiwaniu właśnie na osobę, która uprawniona do stwierdzenia zgonu. Czy Pani zdaniem ten projekt ustawy jest w stanie coś poprawić pod tym względem?
6: Moim zdaniem tylko pogorszy. Dlaczego? Dlatego, że taki zgon będzie też zgłaszany do tak zwanego koordynatora lekarza urzędowego, koordynatora wojewódzkiego. Dzisiaj nie określono, ile w takim województwo jak nasze, a jest województwem dużym, ponad 3 300 000 obywateli, ilu będzie takich lekarzy powołanych. Jaka będzie odległość do takiej sytuacji. Więc niestety jest duże prawdopodobieństwo, że będą te zwłoki, osoby, które zginą czy w wypadku, no leżały do czasu przyjechania koronera. Bo dlaczego to jest tak istotne, że one leżą? Bo mamy tą trzecią okoliczność, czyli czas, czyli mamy powód zgonu, czyli wypadek. Czas możemy w miarę określić, ale jeszcze musi być stwierdzona przez koronera okoliczność, czyli miejsce, co się stało, dlaczego się stało, jak się stało. I dlatego te zwłoki leżą po wiele godzin. Oczywiście tu wchodzi w grę kolejne ministerstwo, kolejny urząd, to jest główny inspektor sanitarny, który dookreślił, ile godzin może w miejscu publicznym przebywać ciało, bo potem jest to zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Także tu oprócz medyków, oprócz sanepidu, nie mówię już o chorobach zakaźnych, o COVID-zie, którzy żeśmy przeszli, ale o sytuacjach typu właśnie zgon, typu ciało znalezione w rowie, czy tak przy nasypie, jak mieliśmy kilka lat temu, przy nasypie w kawnicach, no niestety wtedy będzie ten denat czekał do przyjazdu koronera, przepraszam, lekarza urzędowego. Gdzie to będzie, jak to będzie. Oczywiście w podtekstach pojawił się jeszcze jeden, że tak powiem, zakres, że jeżeli dzisiaj Państwo wiecie, że ratownictwo medyczne w swojej ustawie ma zapis o podjęciu akcji ratowniczej od momentu przyjęcia dyspozycji. Dzisiaj sobie gdzieś próbują to wpisać również i prawdopodobnie w tej ustawie to się ma znaleźć ratownicy, że jeżeli przyjadą na miejsce i stwierdzą, że oznaki śmierci są wyprzedziły wezwanie, no stwierdzili, że nie będą stwierdzać zgonu, odjadą i wezmą koronera, czyli przepraszam, lekarza urzędowego, tak? Czyli patrzcie Państwo, ile będzie na tego lekarza urzędowego, tak? Czyli jak pojadą i co będzie wtedy się działo, ja już to widzę. Kiedy pojechało ratownictwo, zadzwonią do koordynatora wojewódzkiego i pojadą. A co będzie robiła rodzina? Bombardowała lekarza POZ-u, tak? Który nigdy nie może być drugi, przypominam. Nigdy nie może być drugi. Jak był ratownik i stwierdził zgon, bo on stwierdził zgon, tylko w swojej dokumentacji nie wypisał karty zgonu, to w tym momencie już nie ma możliwości powrotu do lekarza POZ-u. Wtedy jest już tylko koroner. Kiedy on przyjedzie, za ile godzin i w jakim systemie? Nie wiemy. Wojewódzki koordynator będzie nazywany wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego. On będzie miał pod sobą i on będzie miał kontakt tylko z lekarzami urzędowymi, bo było oburzenie, że myśmy mogli w tej chwili, na przykład w pandemii, dzwonić do lekarza koronera w Poznaniu i go informować. Absolutnie nie. Od tego jest koordynator. Nie żaden lekarz tu na dole. Będzie to powołane na szczeblu wojewódzkim, więc na dzisiaj nie wiadomo, jak to się będzie miało, tak? I druga rzecz, jak się będą miały nawet te powołane dzisiaj instytucje do stwierdzania zgonów, bo mamy doktorów, ja mam 3/4 Wielkopolski, ma w jakiś sposób popodpisywane umowy. I co? One będą mogły funkcjonować? Nie będą? Będą same się dalej finansować? Mogą? Nie mogą? Nikt nie wie, bo tego nie ma ujętego w ustawie. To jest projekt, na dzisiaj jest to kolejny projekt. Ja Państwa tak średnio raz w roku informuję, że mamy kolejny projekt. W zeszłym roku był w październiku, 8 października i było światełko w tunelu. No powiem, że bardzo mi się jednej pani poseł podoba stwierdzenie, że nie martwcie się, nie ma światełka. Ale nie martwcie, bo tunelu też nie ma. Dzisiaj nie mamy tunelu, nie mamy światełka, nie mamy wizji, jeżeli chodzi korona. Boimy się kolejnego obłożenia pracą, która każe nam wybierać między zdrowymi, żywymi, chorymi, a martwymi. No sorry, lekarz nie powinien tutaj być zmuszany do wyboru tej ciężkiej sytuacji. Pan premier, pani minister, samorządowcy, oczywiście medycy, oczywiście rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw pacjenta, no naprawdę, oczywiście policja, MSWiA, no wszędzie, no bo to nie jest tylko nasz problem. To będzie problemem wielokierunkowym, ale no, że tak powiem, u podstawy jest lekarz POZ-u i my będziemy bardziej obciążeni, tym bardziej, że to, co ja zawsze powtarzam, dla nas pacjent nie jest numerkiem w kolejce. Dla nas pacjent nie jest osobą anonimową. To są nasi ludzie, nasi pacjenci, nasze rodziny. I to jest dramat, jak odmówić takiego stwierdzenia zgonu, kiedy ja tą rodzinę znam 30 czy prawie 40 lat, jak chodzi o mnie. To jest dramat, który nam się kolejny szykuje. Nie damy rady. Do premiera skarżymy się na ministerstwo na te zmiany, ale do Rzecznika Praw Obywatelskich mówimy o tym wyborze między zdrowym, żywym a chorym, tak? A umierającym, umarłym już praktycznie. Z kolei kwestie do policji, do samorządowców, bo oni muszą, że tak powiem, uderzyć w stół, co z ich rolą teraz. Bo szanowni państwo, my żeśmy jeszcze pytali jedno, czy to zmieni również ustawę o cmentarzach i pochówku, tą z 59-61, czy ona zostanie, a tu zostanie kolejny wrzucony, bo taki bałagan prawny, jak się teraz pomiędzy ustawami robi, dawno nie było. Ja nie wiem, jak to będzie, czy tamtą ustawę wyjmą całkiem ten zgon. No nie wiem. Dzisiaj mamy jako główne, to jest projekt zmiany ustawy o podmiotach leczniczych i innych ustaw. Tylko nie do końca wiadomo, w jakim zakresie.
1: Jak słyszeliśmy, pisma z uwagami PPOZ wysłano już do premiera, ministra zdrowia, prezesa NFZ, rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw obywatelskich. Co dalej w tej sprawie, będziemy Was na bieżąco informować.
4: SK2. Magazyn lokalny.
8: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Już na jesień ma działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie II. W gminie Kramsk mieszka ponad 400 osób niepełnosprawnych. Takie miejsce jest dla nich bardzo pomocne.
9: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie. Tam wykorzystujemy możliwości, jakie dał niewykończony budynek i chcemy tam to centrum właśnie ulokować dla około 20 osób, które będą tam przebywać na zasadzie nieco podobnej do opieki wytchnieniowej, dlatego że ich opiekunowie w tym czasie, kiedy podopieczni, osoby niepełnosprawne, starsze będą tam przebywać, będą mogły załatwić chociażby swoje takie sprawy, dla których załatwienie potrzebne jest większa mobilność i możliwość samodzielnego wyjechania po prostu do urzędu czy do szpitala załatwienia swoich spraw. I myślę, że to jest bardzo duża rzecz, ponieważ my samych osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając procesu starzenia się, mamy na terenie gminy ponad 400. Więc to jest bardzo, to jest prawie 5% populacji naszej gminy. Więc dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że otwarcie tej inwestycji po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, bo teraz zmierzają sprawy związane z zakończeniem inwestycji kukońcowych, będzie możliwe gdzieś jesienią. Jeśli się da wcześniej, to dobrze, ale wolę być ostrożnym.
8: Co tam już jest zrobione?
9: W tym budynku są przygotowane posadzki, windy, są wyposażenia niektórych pomieszczeń. Natomiast w związku z tym, że nie do końca był znany nam termin pozyskania tych środków, które tutaj mamy, nie mogliśmy awansem przygotowywać się do organizacji tego pomieszczenia, bo na ten cel mamy również pieniądze, były pewne opóźnienia. Natomiast mamy teraz te deklaracje, że pieniądze pozostaną na organizację niezagrożone. Tak jak wcześniej mówiłem, ogromnie wiele środków pozyskujemy z budżetów zewnętrznych, nie będących częścią składową budżetu gminy. Dlatego też musimy mieć tę gwarancję, że te środki wpłyną, otwierając taki obiekt, bo przy tak napiętym budżecie nie mamy już możliwości pokrycia ewentualnych niedoborów z tytułu niedotrzymania przez partnera słowy własnymi środkami. Musimy dokonać pewnego przeliczenia. My, pisząc projekt na te inwestycje, robiliśmy to 3 lata temu. Wiemy, jaka była dynamika chociażby wynagrodzeń, jeśli chodzi o wynagrodzenie najniższe. To również przekłada się na wynagrodzenia osób, które posiadają konkretne specjalizacje. Dlatego też w tej chwili te analizy robimy i kosztowo trudno mi to jeszcze tak określić, żeby być możliwie wiarygodnym. Natomiast te zmiany są rzeczywiście dużo, ale musimy tam zapewnić personel dla 20 osób, które będą tam przebywać, ale będą to nie tylko osoby, które pomagać będą w zabezpieczeniu tych codziennych dostaw produktów do takiej aktywności gospodarczej, jak przygotowanie posiłków do czegoś, ale potrzebny będzie rehabilitant, potrzebny będzie lekarz, więc potrzebne będą osoby, które mają specjalizacje pielęgniarskie, osoby, które pełnią funkcje administracyjne, będą musiały posiadać wiedzę na temat typu zabiegów, które będą tym osobom potrzebne. I w związku z tym dopasowanie tego wachlarza musi odrobinę potrwać, a to było możliwe po potwierdzeniu tego, że te pieniądze będziemy mogli otrzymać. W tej chwili ta inwestycja jest szacowana tam na około 8,5 miliona złotych.
8: Wyjaśnił wójt gminy Kremsk Andrzej Nowak i dodał, że inwestycja łączy funkcję dziennego domu pobytu dla 20 osób oraz bazy rehabilitacyjno-opiekuńczej. 12 kilo mniej na wadze to rekordowy wynik uczestnika kolonii odchudzającej organizowanej dla dzieci przez Kolski Szpital. Jeden miesiąc trwa turnus, podczas którego zapewniona jest kompleksowa opieka i wsparcie specjalistów.
10: Temat, którego słynie Kolski Szpital, walka z otyłością. Zajmujecie się tym tematem, trzeba powiedzieć, że na grubo.
11: Tak, pani lepiej powiedziała, na grubo, tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy od 2 lat u siebie w szpitalu przychodnię specjalistyczną, przychodnię leczenia otyłości, przychodnię leczenia otyłości, generalnie przychodnię metaboliczną. Już 2 razy rzędu zorganizowaliśmy, a to trzeba powiedzieć, wspólnie ze starostwem, bo naprawdę to jest podmiot, który nas wspiera i pomaga, taki turnus miesięczny w Kudowie Zdroju. W Kudowie Zdroju, gdzie przez okres miesiąca wyjeżdżają dzieci z naszego powiatu i nie tylko, które są, można powiedzieć, pacjentami naszej przychodni metabolicznej, wyjeżdżają na okres miesiąca, tam są leczone, tam są lekarze, tam są rehabilitanci, tam są ćwiczenia dla dzieci i mało tego, dzieci normalnie chodzą.

0: kg. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Także przed każdym wyjazdem jest dokładna analiza składu ciała robiona. Są dzieci badane. Mamy specjalistyczną wagę Tanite, gdzie też dzieci są ważone, badane, skład ciała. No i później po przyjeździe również. A następnie te dzieci zapraszamy z rodzicami za 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, co się zadziało. I ukrywam, to jest ogromną rolą rodzica, aby utrzymać to dziecko na tym poziomie, na którym przyjechało. A zdarza się tak, rozmawiam z panią dr Bogusią Buczewską, która tutaj, można powiedzieć, tą osobą przewodnią, jeśli chodzi o tą przychodnię, organizowanie tych turnusów, to wygląda to różnie, bo później rodzice czy tam babcia się tłumaczy, a no dałam wnuczkowi jeszcze ciasteczko, a jeszcze podjadł i nagle się okazuje, że ten wnuczek nie tylko, że dobił do tej poprzedniej wagi, ale jeszcze ta waga jest znacznie wyższa. I tu szkoda tego, bo mówię, ogromną rolę odgrywają rodzice i dziadkowie, którzy się zajmują tymi dziećmi.
1: Panie doktorze, jak zacząć w ogóle taką przygodę z tym odchudzaniem?
0: Trzeba się zgłosić do naszej poradni. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjent, ja tu mówiliśmy tu o dzieciach, ale przecież poradnia metaboliczna to również dorośli. Jest bardzo dużo osób. Skierowanie do naszej poradni, jest pani doktor Bogusia Górczewska, mamy jeszcze inną panią doktor, która przyjmuje, mamy zatrudnionego dietetyka, który od razu opracowuje dietę dla takiej osoby. No i później ta osoba jest, można powiedzieć, kontrolowana, która musi przyjść za 2-3 miesiące, żeby też przebadać taką osobę, zrobić wywiad, sprawdzić, jakie są efekty tej diety, aby podjąć dalsze leczenie. Ale ja tu widzę po naszej przychodni i osobach, które przychodzą, kiedy z nimi rozmawiam, to naprawdę są ogromne efekty. W 90% te osoby, można powiedzieć, dochodzą do tej wagi ciała, którą powinny mieć.
2: Mówił dyrektor Kolskiego Szpitala Grzegorz Gibaszek i dodał, że od 2 lat w szpitalu działa poradnia metaboliczna. Żeby skorzystać, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, a po szczegóły zaglądajcie na stronę internetową Kolskiego Szpitala. Darmowe szkolenia ze strzelania mają ruszyć w gminach powiatu konińskiego. O ich przeprowadzenie zabiega Lech Książczak. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry, nazywam się Lech Książczak. Jestem członkiem Ligi Obrony Kraju, prezesem klubu Lok Muszkiet w Koninie i zajmuję się generalnie szkoleniem ludzi, jeżeli chodzi o obronność.
2: No właśnie, co w najbliższym czasie, panie Leszku?
3: No przede wszystkim cała fala wszelkiego rodzaju szkoleń dotyczących przede wszystkim strzelectwa oraz zachowań proobronnych, które realizujemy na terenie strzelnicy w Potażnikach.
2: Jak te szkolenia mają wyglądać?
3: Znaczy już jedną turę mamy za sobą i chcemy to po prostu zdublować i powielić, dlatego że to, co zrobiliśmy, nam ładnie wyszło w naszej ocenie i nie tylko naszej, ale również uczestników. Otóż przeprowadziliśmy takie szkolenie w ramach Ligi Obrony Kraju, które udało się pozyskać dzięki panu prezesowi Wojciechowi Kasprzakowi tutaj dla naszego regionu. Było to szkolenie, którego twórcą, tak naprawdę ideą i finansowało, wspierało Ministerstwo Obrony Narodowej. Obejmowało ono łącznie 80 osób z Wielkopolski, także też to szkolenie odbyło się na terenie naszej strzelnicy dla 3 grup, 30 osób oraz 20 i tak naprawdę objęło swoim zasięgiem tutaj i powiat słupecki, powiat i koniński, i młodzież, i dorosłych, czyli osoby chętne, które żeśmy zwerbowali.
2: Na razie, panie Leszku, no dokładnie tak jak pan już mi wcześniej wspomniał, nie wiadomo, kiedy ruszą kolejne, ale jak one będą wyglądały? Czy już jest jakiś przygotowany plan mniej więcej? I ile osób będzie mogło w ogóle być przeszkolone?
3: To znaczy, moce przerobowe mamy ogromne. Mówię tutaj o zapleczu materiałowo-technicznym oraz o zasobach, jeżeli chodzi o kadrę instruktorską i ludzi, którzy są pomocni podczas realizowania tego typu zadań. Takie szkolenia obejmują, oprócz oczywiście szkolenia strzeleckiego i umiejętności posługiwania się bronią palną w sposób bezpieczny, również takie dziedziny jak terenoznawstwo, sztukę przetrwania, pierwszą pomoc przedmedyczną.
2: Na jakim etapie aktualnie jest załatwianie tego?
3: Znaczy, w tej chwili jest taka idea, żeby to realizowały samorządy w ramach szkolenia ludności. Wszystko zależy od wojewody wielkopolskiego w naszym przypadku. To on dysponuje środkami i on decyduje, jakiej wysokości środki są i na co przeznaczane w tej dziedzinie.
2: Czy samorządy są zobowiązane do tego, żeby ludzi przygotować na taki stan?
3: Na pewno samorządy są zobowiązane do tego, żeby robić, w cudzysłowie, robotę, która ma na celu ochronę ludności. Natomiast w jakim zakresie

0: i w jaką ilość trudności należy przeszkolić, to już jest w gestii danego samorządu. Jeżeli chodzi o samorządy, to praktycznie ta decyzyjność należy do, zarówno do starosty, jak i do poszczególnych wójtów, burmistrzów gmin.
1: Panie Leszku, jako, mogę powiedzieć spokojnie, specjalista w tych tematach, czy uważa pan, że powinniśmy się szkolić właśnie, jeżeli chodzi o takie tematy?
0: Przede wszystkim to ogromne zaniedbania, które miały miejsce, zaczęły się praktycznie przed 20-30 laty, kiedy zaczęto grzebać w przedmiocie wykładanym w szkole zarówno podstawowej, jak i potem ponadpodstawowej. Nazywało się to przysposobienie obronne. Zmieniało to wszelkiego rodzaju nazwy i tak dalej. A sprawa jest tego typu, że niestety, ale trzeba szkolić już od najmłodszych lat w zachowaniach kryzysowych młodzież, dzieci i dorosłych. I tej nauki nigdy za mało. Chociażby na przykład pierwsza pomoc. Tam się zmieniają zasady i warunki na każdym kroku. Trzeba być na bieżąco. Powiem szczerze, że w stosunku do okresu 5-10 lat temu, dzisiaj ta świadomość i umiejętności, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, ogromnie wzrosły. Natomiast jest kwestia jeszcze innego rodzaju, bo nie tylko pierwsza pomoc będzie nam służyć, ale również same zasady przetrwania, same zasady umiejętności zachowania się w trudnych warunkach. To trzeba nauczyć ludzi. Na przykład sytuacja, kiedy nastąpił atak terrorystyczny, zaatakowano szkołę, nastąpiła taka sytuacja, kiedy wzięto zakładników do szkół. Momentalnie z kuratoriów przyszły informacje, że należy przeprowadzić próbne alarmy z ewakuacją szkoły. I co szkoły zrobiły? Wykonały polecenie przełożonych i na tym się skończyło. Uważam, że tego typu akcje, jak ewakuacje z zakładów pracy, ewakuacje ze szkół i innych miejsc, gdzie jest duże nagromadzenie ludności, należy wykonywać systematycznie i często tak, aby ludzi przyzwyczaić i zrobić to, te zachowania, żeby się stały automatyczne. Następuje alarm, wiem, co mam robić, a nie zastanawiam się, rozglądam i czytam instrukcje. Na czytanie instrukcji już jest za późno.
1: Właśnie przez wiele lat był taki, można powiedzieć, spokój, jeżeli chodzi o te kwestie. Teraz ta wojna na Ukrainie, myślę, że gdzieś tam wywołała w nas pewien niepokój, a teraz coraz szerzej mówi się o tym, że właśnie samorządy zabezpieczają się, budują różne miejsca schronienia, których też na naszym terenie jest bardzo mało. Czy my jesteśmy gotowi właśnie, czy umielibyśmy zareagować, gdyby coś takiego poważnego, już nie mówię tutaj o jakichś takich sytuacjach błahych, ale generalnie o właśnie jakby, powiedzmy, hipotetycznie wybuchu jakaś wojna albo, nie wiem, jakaś bomba spadła nagle, czy umielibyśmy się zachować i jak powinniśmy, może tak, wiem, że te szkolenia na pewno bardziej przybliżą nam, jak mamy się zachowywać, ale tak mniej więcej, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji?
0: Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy gotowi, nie jestem osobą kompetentną, żeby udzielić takiej odpowiedzi, dlatego że nie mam całkowitego wglądu do tego, jak wyglądają generalnie wielkie plany ewakuacji, czy powiedzmy jakiekolwiek inne sytuacje w sytuacjach zagrożenia. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie to zagrożenie ludności to jest sytuacja, która następuje w wyniku jakiegoś tam kryzysu, czy to jest kryzys spowodowany przez działania sił natury typu powódź, pożar, jakieś tam inne zamiecie śnieżne i tak dalej. Proszę zauważyć sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy przy temperaturze minus kilka stopni praktycznie stanęła cała gospodarka, stanął transport i okazuje się, że po prostu niestety, ale jesteśmy bezsilni w takich sytuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o stan zagrożenia wojennego, to tutaj proszę zauważyć i potwierdza się całkowicie w mojej ocenie oczywiście opinia, która mówi, że generałowie każdej armii są doskonale przygotowani do wojny, która już była. Natomiast realia wojenne na dzień dzisiejszy zmieniają się, co pokazuje właśnie konflikt na Ukrainie i teraz jest kwestia tego typu, czy nasi dysydenci potrafią wyciągnąć z tego konfliktu jak najdalej idące wnioski z jak największą korzyścią dla społeczeństwa, dla nas. Jeżeli naszym rządzącym, naszym władzom będzie przyświecał główny cel, czyli ochrona ludności, ochrona inteligencji, nie działania w stylu II wojny światowej, kiedy praktycznie wytłuczono całą inteligencję, wygłupiono mnóstwo Polaków, ale zginęło, ale po prostu ochrona tych ludzi, żeby z tego konfliktu wyszło jak najwięcej istnień ludzkich obronną ręką, no to te działania trzeba przedsięwziąć i trzeba tą ludność w jakiś sposób jak najbardziej chronić. Nie ma już tak naprawdę tak pojęcia frontu, tyłów i tak dalej. Każdy cywil jest praktycznie uczestnikiem wojny i nawet powiedziałbym, że wielokrotnie więcej cierpień odnoszą cywile, aniżeli żołnierze w wyniku bezpośrednich działań, bo proszę zobaczyć, że całe zaplecze każdych działań wojennych jest nastawione na działania w kierunku zaspokojenia potrzeb frontu. Kosztem oczywiście pożywienia, ocieplenia, ogrzewania i tak dalej. Natomiast dzisiejsze społeczeństwo, i to nie tylko polskie, ale każdego generalnie kraju, jest społeczeństwem konsumpcyjnym generalnie i nastawione na dobrobyt. Jeżeli teraz wyłączymy zasilanie w energię elektryczną, no to proszę zobaczyć, że będą ogromne kłopoty. Nie będzie działać pompa ciepła, nie będzie działać kuchnia, nie będzie na czym zrobić pożywienia i tak dalej. Wiele, wiele konsekwencji. A dla ogromnej rzeszy społeczeństwa przyjdzie jeszcze większy kryzys z tym spowodowany, dlatego, że nie będą działać telefony, smartfony i tak dalej. I w tym momencie nie będzie internetu. I nastąpi następny kryzys, który jest kryzysem o podłożu psychologicznym. Trzeba tych ludzi będzie zagospodarować, oni nie będą potrafili znaleźć miejsca dla siebie. Poczucie upływu czasu będzie zupełnie inne. Jednostki słabsze będą chorowały, bo nie będzie w czym się umyć, nie będzie człowiek w stanie przygotować sobie często wody, będą pić tą wodę surową, kwestia uzdatniania i tak dalej. Także to są takie elementy, które musimy się pochylić. W wolnej chwili Państwa do tego bardzo namawiam, żeby sobie pomyśleć o tym, co ja będę mógł zrobić, jeżeli mnie zabraknie energii. Czy ja mam w szafce odpowiednie, czy w szafkach odpowiednie środki, żebym mógł przez te 2-3 dni, na przykład w przypadku chociażby kryzysu, przeżyć. Czyli na przykład mąkę, cukier, sól, takie ziemniaki, elementarne rzeczy, bo nie musimy liczyć się z tym, że nie zejdziemy na dół do sklepu po zakupy, bo tych zakupów tam już nie będzie, będą puste sklepy. Proszę sobie przypomnieć sytuację, która miała miejsce ze środkami chociażby czystości w sytuacji, kiedy nastąpiła pandemia. Tak? Dalej, uzdatnianie wody. No, nie będzie energii elektrycznej, nie będą działać pompy. Konsekwencje po prostu tego są ogromne. Trzeba byłoby pomyśleć o tym, żeby mieć jakieś tam zapasy w postaci takich towarów właśnie, które mają dłuższą datę ważności, typu makarony właśnie, czy chociażby ryż. Kilka puszek, konserwy jakieś, a przede wszystkim chociażby takie środki, które by nam zapewniły możliwość funkcjonowania w nocy, czyli jakieś świece, czy ja polecam w tym momencie jakieś wkłady zniczy, bo to jest dobre źródło światła, a jednocześnie proszę zobaczyć, że będzie to mogło leżeć nam nawet kilka lat i w razie czego zawsze możemy zabrać ze sobą na wszystkich świętych na cmentarz i wykorzystać, tak? Jeżeli chodzi natomiast o sam, co pani powiedziała, sam fakt schronów, oczywiście sytuacja jest w kraju tragiczna pod tym względem. Tak powiedziałem, są to lata zaniedbań oraz jakiejś takiej beztroski totalnej zarówno samorządów, jak i władzy, a mianowicie schrony zostały w wielu przypadkach zlikwidowane, po prostu ich utrzymanie przerastało możliwości albo po prostu nie było wymagane. W tej chwili budowa schronu to są ogromne pieniądze, no i oczywiście czas. I teraz Pozazdrościć by trzeba było i wzorować się na najlepszych. Ja zawsze patrzyłem z pełnym podziwem na Szwajcarów. Tam każdy obywatel tego państwa ma miejsce zapewnione w schronie i opiekę. Także w tej Szwedów, gdzie po prostu na co dzień niewykorzystywane schrony są zapełniane przez młodzież, na przykład podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego. Można to zrobić, tylko po prostu no niestety trzeba w pewnym momencie sobie odżałować i te pieniążki przeznaczyć, te środki na realizację tych celów ważniejszych, które później nam się z nawiązką zwrócą. Ukrycia, czyli nie schrony, których budowa jest skomplikowana, muszą być inne jeszcze oprócz głównego jeszcze jakieś pomocnicze wyjście awaryjne w razie czego, zasypania i tak dalej, ale ukrycia, żeby ci ludzie mogli się ukryć przed skutkami działania na przykład ognia, czy na przykład ognia artyleryjskiego, odłamków i tak dalej. No i tutaj też jakieś ujęcia wody pitnej, którą można byłoby wiadrami, studnie patrzy, mam na myśli w tym momencie. No niestety, ale to szwankuje. I to trudno powiedzieć, czy to jest taka jakaś beztroska, czy to jest kwestia, nie wiem, zaniedbań takich totalnych, ale po prostu szkoda, bo my będziemy jako społeczeństwo cierpieć.
1: A co właśnie zrobić w takiej sytuacji, że gdy naprawdę jest kryzysowo, uciekać z domu, schować się gdzieś? Gdzie szukać pomocy?
0: Przede wszystkim zachowanie nasze jest uzależnione od tego, co jest źródłem zagrożenia, bo wiadomą rzeczą jest, że nie możemy zostać w miejscu, które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia życia. Musielibyśmy posłuchać, jeżeli jesteśmy w pewnej grupie, na przykład w galerii handlowej, czy powiedzmy w szpitalu, czy w szkole, jak i realizować plan ewakuacji. Bo to one są robione, żeby w sposób bezpieczny i jak najszybszy daną grupę, populację osób, które się tam znajdują, rozdyslokować w innym miejscu, aniżeli to, co jest zagrożone. Natomiast w sytuacji zagrożenia wojennego, no wiadomą rzeczą jest, że tutaj trzeba się uchować bezwzględnie i to w tym momencie, no to jest tak naturalne, że po prostu każdy z nas będzie uciekał, no niestety.
2: Szkolenia te mają być przeprowadzone w ramach szkoleń ludności i obrony cywilnej. Zranionymi i niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami na terenie Konina zajmuje się konińska spółka PGKiM. Jak zapewnia prezes spółki Michał Zawadzki, działają 24 godziny na dobę.
3: Tradycyjnie też jak co roku wystartowaliśmy w przetargu, który był organizowany przez Urząd Miasta i podjęliśmy się zadania odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Konina. Takich zwierząt, które zabłąkają się w mieście, czasami złamią na przykład nogę, czy jest jakaś inna potrzeba, żeby im pomóc. I tego typu działanie realizujemy. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ jest to odpowiedzialne zadanie. W Koninie realizowane wzorcowo i wiele samorządów może się od nas uczyć. My jesteśmy przygotowani, mamy specjalny samochód do przewożenia. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarzem, który jest w gotowości 24 godziny na dobę. Bo proszę sobie wyobrazić na przykład, że taki łoś, który jest wielkim zwierzęciem, wejdzie na teren miasta Konina i zaplącze się w ogrodzeniu czy w jakiejś siatce i trzeba to zwierzę ratować. To musi przyjechać weterynarz, posiada specjalną broń Palmera, z której wystrzeliwuje środek nasenny, usypia to zwierzę. My to zwierzę wtedy przewozimy w miejsce specjalnie do tego wygrodzone, przygotowane, tam je leczymy i następnie wypuszczamy na wolność. Przy parku, przy ulicy Dmowskiego, tam jest specjalnie przygotowany wybieg, aby tego typu zwierzęta ratować i tam również są osoby przeszkolone, które potrafią sobie w tym poradzić. No i ten lekarz weterynarz, który jest do tego, żeby to zwierzę uratować. Jest bardzo dużo takich przypadków, bo jesteśmy wzywani wielokrotnie na przykład do lisów, które coraz częściej przychodzą do miasta i szukają pożywienia. żywienia w śmietnikach, czy niestety dożywiani są również, dożywiane są te zwierzęta przez ludzi. I tutaj mamy wiele tych zleceń. No w tej chwili w styczniu mieliśmy około 15. I to są, żeby Państwo sobie wyobrazili, to są zlecenia realizowane w dzień i w nocy. Czyli nasi pracownicy mogą być wezwani, nie wiem, w niedzielę o godzinie 23:30. Odpowiedzialne zadanie i jesteśmy też zadowoleni, że możemy my jako spółka miejska to zadanie realizować, bo ono jest bardzo potrzebne.
1: Czyli hipotetycznie widzimy jakieś dzikie zwierzę i dzwonimy wtedy do PGKiM-u?
3: Gdyby Państwo widzieli takie zwierzę, niepokoili się jego obecnością, bo może to być na przykład lis, który się zachowuje w nieodpowiedni sposób, może on wyglądać na zwierzę chore, inne zwierzę, które również wymaga interwencji, to wtedy Państwo dzwonicie do PGKiM-u, a jak do PGKiM-u nie możecie się dodzwonić, to dzwonicie do Straży Miejskiej i oni też wiedzą, w jaki sposób nas poinformować. Całym zadaniem opiekuje się i zleca Wydział Zarządzania Kryzysowego z panem kierownikiem Figurskim na czele.
4: 24 godziny na dobę działamy. Zakupiliśmy aplikator pneumatyczny, w razie czego możemy zwierzę uśpić, przewieźć bezpiecznie, bez stresu. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii też, który również interweniuje 24 godziny na dobę. No, z tych sytuacji zdarza się sporo. Przede wszystkim sarny. Sporo jest również ptaków najprzeróżniejszych, które gdzieś tam są ranne, chore. W okresie zimowym ostatnio przewoziliśmy łabędzia, który przymarł na jeziorze, na lodzie. Również kormorana. Takie zwierzęta, które odławiamy, ludzie bardzo boją się lisów, które coraz częściej wychodzą na teren miasta, gdzieś tam pojawiają się. No, z terenu całego miasta nie da się odłowić lisów, ale gdzieś na takich mniejszych terenach, gdzieś na terenach ogrodzonych, na terenach szkoły, przedszkoli, mamy żywołapki, próbujemy gdzieś tam odłowić i wywieźć w bezpieczne miejsce i dla zwierzęcia, i dla ludzi, którzy no, jednak boją się tych zwierząt. Jeżeli zwierzę jest zranione, zostaje przewiezione do lekarza weterynarii. Ten decyduje, co dalej. Jeżeli jest zranione, no więc jest leczone. I jeżeli stwierdzi lekarz, że już można zabrać z przychodni, to przewozimy je do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Grodzcu. I ten dalszy etap już, gdy zwierzęciu nie zagraża niebezpieczeństwo śmierci, dalej jest prowadzony i gdy wyzdrowieje, wypuszczane są na wolność. Pracownicy PGKiM, jest taka grupa interwencyjna, która całą dobę dyżuruje i w razie zgłoszenia takiego problemu wyjeżdżają pracownicy, odławiają zwierzę. Jeżeli jest jakiś większy problem, no to przyjeżdża lekarz weterynarii z bronią pneumatyczną, którą wcześniej zakupiliśmy. Usypia zwierzę, my zabieramy i dalej jest leczone. Taka możliwość dyżurowania i odławiania zwierząt jest od 2021 roku. Oczywiście wcześniej my również interweniowaliśmy, bo jeżeli było zgłoszenie, że coś się dzieje z jakimś zwierzęciem, no to jechaliśmy, ale teraz jest to bardziej sformalizowane. Mamy dyżury całodobowe, mamy sprzęt. No jest to lepiej zorganizowane, bezpieczniejsze. I patrzymy, jak to wygląda, czy jest możliwość wyprowadzenia jej w bezpieczny teren, bo wiadomo, że jeżeli to teren jest przy ruchliwej ulicy, to jest niebezpieczeństwo, że wybiegnie nagle i pod samochód. Jeżeli jest takie zagrożenie, no to wtedy łapiemy lub usypiamy i wywozimy w bezpieczny teren. Różnie ludzie dzwonią do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Straży Miejskiej, na policję. Również są nasze telefony alarmowe, na które też można dzwonić. Znajdziemy je na stronie PGKiM.
2: Mówił również Dariusz Urbański z konińskiego PGKiM-u. Gdy zobaczymy dzikie zwierzę potrzebujące wsparcia w Koninie, powinniśmy skontaktować się ze Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
5: Magazyn lokalny.
2: Ruszamy z informacjami. 380 milionów złotych będzie kosztowała budowa ponad 13 kilometrów nowoczesnej drogi numer 25 pomiędzy Rychwałem a Zbierskiem. Jak podkreślał podczas uroczystości minister infrastruktury Stanisław Bukowiec, inwestycja ma znaczenie nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju.
5: W skali kraju raport Gospostratega, który powstał m.in. przy wsparciu i pod opieką naukowców, profesorów z poznańskich, wynika, że około 10 milionów Polaków mieszka w strefach, które są lub mogą być wykluczone komunikacyjnie. Co jako resort robimy w tym obszarze? Po pierwsze, w ciągu 2 lat powiększyliśmy budżet, który jest skierowany na wsparcie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, czy złote dowozu kilometra, z 800 milionów złotych w 2023 roku do kwoty 1,2 miliarda milionów złotych. To jest duży wzrost. Wszystkie wnioski, które składali samorządowcy, zostały te wnioski uwzględnione w tym budżecie, ale chcemy zmienić całą ustawę. Dlatego proponujemy, aby w nowym projekcie to marszałkowie województw przejęli na siebie rolę koordynatora, integratora tego systemu. W ten sposób to właśnie marszałkowie będą tworzyć wspólnie z sejmikami plan transportowy dla województwa, którym będą wnioski składane przez poszczególnych samorządowców. Przewidujemy również, że będzie możliwość organizacji na przykład transportu na życzenie, a więc w tych miejscach, gdzie nie zawsze jest potrzeba, aby regularnie kursował autobus, bo jest na przykład mniej mieszkańców, żeby wójt, burmistrz mógł skorzystać z tak zwanego transportu na życzenie. Wszystkie pojazdy będą wyposażone w GPS. Rola marszałków będzie również taka, aby przygotować cyfrowe rozkłady jazdy, które będą skoordynowane pośród wszystkich środków transportu. O, w tym nowym projekcie przewidujemy również, że będzie uwzględniona kolej. O, w Wielkopolsce mamy bardzo ambitne plany. Po pierwsze, będziemy chcieli dokończyć rozbudowę drogi krajowej numer 25, obwodnica Kalisza. To jest inwestycja, która długo czekała na swoją realizację ze względów proceduralnych. Również mówimy o drodze ekspresowej S11, która ma swoje też problemy związane ze środowiskiem, z kwestiami przyrodniczymi, ale tam, gdzie jest to możliwe, chcemy przyspieszyć te prace. Również działania związane z drogami samorządowymi, dlatego przygotowujemy projekt zmian w ustawie o decyzji środowiskowej, tak aby powiększyć ten kilometraż, który jest w tej chwili na poziomie 1 kilometra, jeśli chodzi o brak konieczności pozyskiwania decyzji środowiskowej dla tego typu inwestycji, z kilometra do 4 kilometrów. W ten sposób samorządy, szczególnie drogi samorządowe, będą mogły być budowane szybciej, skróci się czas ten proceduralny. Oprócz tych dużych dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje też zadania punktowe związane z poprawą bezpieczeństwa. Dzisiaj zostały podpisane przeze mnie programy inwestycyjne dla 3 inwestycji. To są zadania w postaci budowy dróg pieszo-rowerowych przy drogach krajowych w sumie o wartości 26 milionów złotych. Tego typu inwestycje są konieczne, żeby poprawiać bezpieczeństwo. Dbamy o to, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach było coraz lepsze, żeby była też mniejsza liczba ofiar zarówno śmiertelnych, jak i rannych, żeby było mniej generalnie wypadków. Z roku na rok poprawiają nam się statystyki. W roku 2025 było o 12,5% mniej osób, które zginęły na polskich drogach w stosunku do roku 2024. Początek bieżącego roku również jest pozytywny. Temu mają służyć również zmiany w przepisach, dlatego że zmieniliśmy przepisy choćby w zakresie przekroczenia prędkości o 50 km poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, na tego typu drogach, czyli takich powiatowych, gminnych, które są poza obszarem zabudowanym. Wiele osób ginęło, tam zdarzało się najwięcej wypadków, którego powodem była prędkość, więc w tym momencie automatycznie będą zabierane uprawnienia na okres 3 miesięcy, jeżeli ktoś przekroczy daną prędkość o 50 km na godzinę. Również sankcjonujemy przekroczenie przepisów związanych z niebezpieczną jazdą, z driftem, z nielegalnymi wyścigami. Również jeśli chodzi o osoby tak zwanych recydywistów, czyli osoby, które mimo zabrania uprawnień siadają za kółko, też tutaj zwiększyliśmy kary. Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa.
6: Patryk Kosicki pełni obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Poznaniu. Podpisaliśmy kontrakt w systemie Projektuj Buduj na rozbudowę drogi 25 na odcinku Rychwał-Zbierzk. Czyli ważna rozbudowa może trochę tutaj być myląca, ale tak naprawdę przebieg jest po całkowicie nowym śladzie z niewielkim wykorzystaniem istniejącej drogi 25. Także nowa droga, dwie jezdnie, dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wygrodzona z bezpiecznymi węzłami, także no, w najwyższym standardzie, jaki dzisiaj realizujemy. 13 kilometrów, 10 obiektów mostowych, zarówno w ciągu drogi, jak i przekładających drogi poprzeczne. Podam tylko, że ten odcinek nie ma węzła, ale na sąsiednich odcinkach, na których już umowy podpisaliśmy jeszcze w tym roku, te węzły sąsiadujące są. Także i na wysokości Rychwała, i na wysokości Zbierska. To nie jest droga ekspresowa, dlatego że rozporządzenie Rady Ministrów o przebiegu dróg autostrad i dróg ekspresowych nie przewiduje tutaj drogi ekspresowej, a to jest wynikiem natężeń ruchu, które nie są tutaj tak istotne jak na drogach ekspresowych i autostradach. Natomiast to będzie droga bardzo zbliżona do drogi ekspresowej, dlatego właśnie, że będzie wygrodzona, będą węzły, będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, także będzie można się bezpiecznie przemieszczać z prędkością, jak zaznaczyłem na konferencji, 100 na godzinę. Także bezpiecznie 100 na godzinę będzie można tutaj, mam nadzieję, taką prędkością się poruszać. Tutaj dokładniejsze daty przedstawiła pani dyrektor kontraktu, natomiast i tam padło 48 miesięcy, natomiast będziemy robili wszystko tak, jak zaznaczono, żebyśmy jak najsprawniej, bo w tym okresie się mieści czas na projektowanie i na uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej i później wybudowanie. No, z praktyki naszej około do 2 lat trwa uzyskiwanie, ten etap taki projektowy z uzyskiwaniem decyzji i około 2 lat, 2 sezonów ta budowa, więc realnie w ciągu 4 lat powinno nam się wszystko udać. Ponad 300 milionów złotych, także prawie 400. Na tym odcinku będzie biegła po wschodniej stronie obecnej drogi 25, czyli ominie Rychwał po wschodniej stronie i tak naprawdę po tej wschodniej stronie zostanie aż do Zbierska. Także lasy i na końcu, znaczy pola i lasy, tak, takie tereny. No na wysokości Rychwału rzeczywiście będzie kilka wyburzeń i tu na pewno gdzieś będą jakieś kolizje najtrudniejsze, takie powiedzmy z zabudową mieszkalną, ale nie tylko. A tak to, no tak to omijamy po wschodniej stronie i jakby staramy się w jak największym oddaleniu od zabudowy, żeby też tych utrudnień nie było. Wszystkie kolizje przebudujemy, powiążemy drogi, które przecinamy. Wszystkie nieruchomości dotychczas, które miały dostęp do dróg publicznych, będą je miały. Zostanie to zachowane lub odtworzone. No Konin-Kalisz to jest właśnie trzeci kontrakt, który na tym odcinku został podpisany, czyli można powiedzieć wszystkie 3 odcinki łączące gminę Stare Miasto przez autostradę i aż do Kokanina na przedmieściach Kalisza są już podpisane, są właśnie projektowane w tym momencie. Dalszy odcinek stanowiący niejako obwodnicę Kalisza jest po otwarciu ofert w postępowaniu i będziemy się przygotowywali do wyłaniania wykonawcy. A ostatni odcinek już łączący z Ostrowem to jest Biskupice Ołoboczne, węzeł Ostrów S11. On już jest też w trakcie projektowania i jeszcze w tym roku będziemy składali wniosek o wydanie decyzji z RIT. Także już jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej zaawansowany niż te. No myślę, że ten 2.30 to powinna cała być zrobiona, dlatego że ostatni będzie ten kontrakt podpisywany na obwodnicy Kalisza i on będzie zamykał całą drogę. Natomiast te 3, o których teraz mówimy tutaj najbliższe, one spowodują przyspieszenie chociażby już połączenia między autostradą Koninem i Kaliszem. Prawie 70 km, 68 km i całkowity koszt to jest około 2 miliardów.
7: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj podpisujemy inwestycję blisko 400 milionów złotych, która da możliwość naszym mieszkańcom przemieszczania się w trybie takim błyskawicznym za 3,5 roku. Czyli będziemy mogli z jednej strony wschód, zachód, czyli zbliżamy do A2, która już była. No i oczywiście północ, południe, bo jedziemy do Ostrowa i tam będziemy mogli już się właśnie przemieszczać. Czyli patrząc z punktu bezpieczeństwa, komunikacji, wygody mieszkańców, no i oczywiście najważniejsza rzecz, że nasze tereny, czyli będą w tej chwili zainteresowaniu wielu przedsiębiorców. To właśnie dzięki takiej rzeczy, jak powstały 2 węzły w Starym Mieście, to Stare Miasto stało się ogromnym terenem różnych inwestycji. My mówiliśmy, że ta firma nie wykonuje węzła w Rychwale, ale na terenie gminy Rychwał będzie węzeł, gdzie będzie można wjechać na tą drogę. A więc więc ta komunikacja i możliwość rozwoju tego regionu to jest ogromna rzecz, a więc to są trzy rzeczy, które są najważniejsze, czyli ta szybkość przemieszczania się, rozwój gospodarczy, no i oczywiście to, co wspominałem, bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Tak, to jest super dla mnie, gościa, który pracował właśnie w resorcie, później byłem dyrektorem boardu i to, co mówiliśmy, spadek liczby zabitych na drogach, to jest właśnie ta rzecz, której oczekujemy i od nas mieszkańcy oczekują jako włodarzy danych gmin. 400, prawie blisko 400 milionów to jest odcinek, który ten będzie kosztował. Tutaj pan minister powiedział o kwocie 300, dokładnie to jest prawie 370 milionów złotych. Natomiast cały odcinek, połączenie od autostrady do Ostrowa będzie kosztował 2 miliardy złotych. To będzie się składało z kilku odcinków, natomiast to jest fajne, że one zostaną wykonane w tym samym czasie, czyli każdy odcinek to jest inny wykonawca i to jest ta rzecz, wartość dodana tej inwestycji.
1: Jakie korzyści płyną też dla mieszkańców, panie burmistrzu? Wiadomo, droga będzie nowa, czy oprócz tego jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?
7: Ja myślę, że dzisiaj Rychwał właśnie będzie miejscem, o którym będzie się mówiło, bo tu powstaną kolejne właśnie duże zakłady, bo będzie duże zainteresowanie, czyli dzisiaj hektar gruntów na przykład kosztuje, strzelam, 100 tysięcy, będzie kosztował 300 tysięcy, czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tu powstanie wiele nowych miejsc pracy, a więc daje szansę, że nasi młodzi mieszkańcy, poza tym, że będą mogli pojechać sobie do Poznania i wrócić, bo będzie to łatwe i proste i przyjemne, to właśnie tutaj powstaną duże zakłady i może ktoś z Poznania przyjechać tutaj i mówić, przecież tu jest wygodnie, bo lepsze powietrze, inna infrastruktura, świetnie rozbudowana sieć szkolno-przedszkolna, a więc wszystko dla młodych ludzi mamy, tylko chodzi o to, żeby dać im miejsce pracy, których oni zarobią, bo dzisiaj młody człowiek chce mieć pieniądze i duże, a więc w samorządach nie są takie, w instytucjach, które są, duże zakłady, które dzisiaj generują większą możliwość właśnie wyższych płac, dają taką szansę.
1: Czy są już firmy, które interesują się tutaj?
7: Tak, już odpowiadam, że dzisiaj terenem gminy Rychwał interesuje się dużo więcej osób niż do tej pory. Czyli mimo, że tej inwestycji nie ma, to już jest ogromne zainteresowanie, a za rok, za dwa będzie jeszcze większe.
1: Panie burmistrzu, jeszcze tutaj pan dyrektor dróg powiedział, że budując tą drogę będzie trzeba jednak wysiedlić kilka domów. Czy już wszystko jest pozałatwione, jeżeli chodzi o tą kwestię?
7: Mieliśmy, czyli było przygotowywane PFU, czyli plan funkcjonalno-użytkowy. Były również protesty. Gmina Rychwał to nie jest też idealna gmina, czyli tu ludzie mają swoje problemy. Natomiast ja się cieszę, że właśnie komunikując się z nimi na tyle skutecznie, że większość tych, których była sporna, no jednak opowiedziała się za. Natomiast oczywiście, że są osoby na terenie gminy Rychwał, które uważają, że to jest najgorsze rozwiązanie, no bo niestety oni będą musieli zburzyć swój dom. Jest mieszkaniec, który wybudował 3 lata temu swój dom i będzie ten dom rozwalony, natomiast on wiedział, że tam pójdzie autostrada. Ja z nim rozmawiałem, rodziną, i oni wiedzą, że ta sytuacja taka będzie, natomiast no, to już jest jakby wola. Wtedy jeszcze niestety pozwolenie na budowę można było dostać, bo w momencie dzisiaj, kiedy została podpisana umowa, kiedy to jest już zatwierdzone PFU, jest decyzja środowiskowa, czyli wstępna, to już oczywiście nie dostanie się pozwolenie na budowę, ale do tej pory można było dostać i ludzie widzieli, że to będzie, a jednak oni się decydowali. No więc dzisiaj to jest trudno mi powiedzieć, że jaka jest, to jest ich decyzja. Oczywiście, że ta firma będzie realizowała to w sposób wyjątkowy. No i oczywiście to wszystko jest robione, gdzie państwo wykupuje, czyli powiedzmy ceny są ustalone i one są na pewno bardzo korzystne i jestem przekonany, że na pewno nikt nie straci. Natomiast ja rozumiem i współczuję, ale jeszcze raz mówię, ta kwestia była pewną świadomością. Natomiast to nie są małe pieniądze, gdzie też jakby są te będą wypłacane. Czyli tutaj ja myślę, że zresztą no, prawo tak stanowi, a nie inaczej, bo to pójdzie z RID-em, czyli wykonawca, czyli pan wojewoda, są ustalone stawki. Natomiast my w tych kwestiach spornych, gdzie było możliwe, to podpowiadaliśmy, że komuś zostało kawałek ziemi, na przykład, żeby wykupić całość. I te wszystkie kwestie sporne zostały w jakiś sposób wyjaśnione. Jest jeden dom taki, który jest faktycznie nowy, natomiast pozostałe sytuacje są po prostu takie, gdzie ludzie mają pełną świadomość, że tak musi być. No to jest jakby konsekwencja zmianą niestety tej decyzji. Natomiast ja chcę może powiedzieć i to, bym chciał, żeby poszło, że samorząd Rychwała nie miał wpływu na przebieg tej drogi. To nie jest samorząd Rychwała, bo inwestorem jest generalna dyrekcja i to musi się wpisać nie tylko w koncepcję gminy Rychwał, ale w koncepcję tego połączenia między właśnie Ostrowem a autostradą. Czyli tutaj to nie jest tylko kwestia samorządu Rychwała.
2: Termin zakończenia inwestycji to 2030 rok. A teraz zajrzymy do Kleczewa, a tam gmina nie chce być całkowicie zależna od innych spółek w kwestii przerabiania odpadów zielonych. Dlatego wybuduje nowoczesną biokompostownię. Wszystkie procesy mają być kontrolowane komputerowo. Możliwości przerobu mają zostać zwiększone do 25 tysięcy ton.
8: Chcę sprawić, aby gmina Kleczew wciąż była gminą zamożną, no i teraz dużo starań czynię, aby to się zadziało. Nasz główny podatnik niestety coraz mocniej ogranicza swoją działalność tutaj, przez co odczuwamy to bardzo mocno w budżecie, no ale nie czekamy na katastrofę, tylko uciekamy do przodu, czyli robimy wszystko, aby gmina Kleczew, tak jak już powiedziałem, wciąż była gminą bardzo zamożną.
1: Takim jednym z punktów tych działań jest budowa biokompostowni.
8: Tak, budowa biokompostowni, to znaczy długo szukałem rozwiązania i czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Inwestujemy bardzo mocno w naszą spółkę, nasz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego sytuacja finansowa no, dość mocno się skomplikowała. Tak naprawdę w 2016 roku wtedy nałożono taką wysoką opłatę podwyższoną i w tej chwili, że tak powiem, niestety konsumujemy już tą karę, to znaczy musimy zapłacić ponad 15 milionów złotych opłaty podwyższonej, czyli tak nazwijmy to takiej kary za niedochowanie należytej staranności w dokumentacji z roku 2016 i 15, jeśli dobrze pamiętam. No ale no, zamiast siedzieć i płakać, no to jak już powiedziałem, stwierdziłem, że to jest słuszny kierunek działania, więc zamierzam bardzo mocno tą firmę naszą gminną wzmocnić. Gmina Kleczew ma w niej 100% udziału, więc jest to jak najbardziej zasadne. No i dokładnie miałem przyjemność spotkania się z panem prezesem, przed notariuszem i stosowne dokumenty zostały przygotowane i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie zostanie dokapitalizowany kwotą 15 milionów złotych i te pieniądze będą przeznaczone na budowę biokompostowni. No i teraz, dlaczego my to robimy? Pierwszy wzgląd taki, że to rozwiązuje nam nasze problemy, jeżeli chodzi o zagospodarowywanie odpadów zielonych, a druga kwestia, tak jak już powiedziałem, chodzi o aspekt finansowy. Liczę na to, że dzięki temu nasz zakład będzie zarabiał znaczące pieniądze, znaczy mówię w tej chwili trochę na okrętkę, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, natomiast mamy to oczywiście bardzo precyzyjnie policzone, o jakich my przychodach i dochodach w skali roku mówimy. No i nie ukrywam, to są pieniądze, na myśl o których pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Dzięki tym pieniądzom będzie to również takie swoiste koło zamachowe, ponieważ zakład będzie miał pieniądze na to, aby móc budować kolejne elementy, bo w mojej ocenie ta budowa naszego zakładu nie powinna się zatrzymać wyłącznie na biokompostowni, powinny powstawać kolejne elementy. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania takiej koncepcji, co tam by się miało zadziać też. Dzisiaj może za dużo o tym nie mówmy, ponieważ to jest wszystko dopiero sfera przyszłości. Ja się bardzo boję, że niestety nie zdążę tego tematu dowieść do końca z uwagi na dwukadencyjność same przygotowania projektu i decyzji środowiskowych. To my już mówimy o rok do półtora roku, a jeszcze pozwolenie na budowę, więc już, że tak powiem, już kadencja mi się tutaj pewnie zdąży wyczerpać. No i mam nadzieję, że następca mój będzie, że tak powiem, miał podobny tok myślenia, aby budować jednak ten potencjał, aby, no musimy zabezpieczyć w przyszłości wpływy finansowe do budżetu gminy Kleczew, jak będziemy wydawać tylko to, co w tej chwili wpływa z podatków, co jeszcze wpływa, no to będzie bardzo, bardzo źle. Więc uniezależnić się od wszystkich, od jakichkolwiek, że tak powiem, podmiotów zewnętrznych, nasza firma, która będzie zarabiać duże pieniądze i wpłacać te pieniądze do budżetu, to jest w mojej ocenie jeden z kierunków, w którym powinniśmy zmierzać. No a poza tym oczywiście taki rozwój przedsiębiorczości, bo nie ukrywam i to jest fajne, że pytają inwestorzy o możliwość jak gdyby rozpoczęcia współpracy z gminą Kleczew, zainteresowani są nabyciem gruntów. No i w tej chwili o tym też niestety za dużo nie mogę powiedzieć, ale jesteśmy w trakcie rozmów z kluczowym inwestorem. Jeżeli ten temat uda się, że tak powiem, szczęśliwie dopiąć do końca, no to ja mogę już stąd z czystym sumieniem odchodzić, ponieważ to będą tak potężne wpływy, jakie w tej chwili, że tak powiem, no nie chcę ujawniać tajemnicy skarbowej, bo znów chciał być może do kopalni się tutaj odwołać, natomiast muszę być bardzo ostrożny jak gdyby w tych porównaniach, natomiast no, jeżeli ten inwestor tutaj rozpocznie działalność, to gmina Kleczew będzie naprawdę niesamowicie

0: Tak, więc no, zostawiam ten temat na chwilę obecną, pani redaktor, bez komentarza.
1: A jeżeli chodzi o tą biokompostownię, to kiedy ruszy budowa, wiadomo, czy na razie to jest wszystko w trakcie załatwiania?
0: Nie, to już, że tak powiem, co miało być załatwione, to już zostało załatwione. W tej chwili są najważniejsze, czyli kasa. My już mamy pozwolenie na budowę. W tej chwili, tak jak już powiedziałem, dopinamy kwestię 15 milionów złotych z budżetu gminy Kleczew, ale cała biokompostownia będzie kosztować, szacujemy, około 25 do 28 milionów. To są takie wartości kosztorysowe. Sądzimy po przetargu, że będzie troszeczkę taniej, bo ogólnie dostrzegam taką tendencję, że wszystkie przetargi, jakie organizujemy w tej chwili, rozstrzygają się poniżej kwot, jakie mamy zabezpieczone w budżecie. Wynika to z bardzo prostego względu. Samorządy nie mają kasy, więc inwestorzy, że tak powiem, są coraz głodniejsi, coraz bardziej głodni realizacji inwestycji, więc to jest taka realna rywalizacja pomiędzy nimi. A mi zależy na tym, żeby budować porządny obiekt. Tutaj nie może być, absolutnie na tym oszczędzać nie będziemy. Natomiast no wiadomo, że jeżeli zgłosi się kilka podmiotów, które zaoferują wybudowanie dokładnie tego samego według ściśle określonych parametrów, no to wybierzemy tą ofertę najkorzystniejszą finansowo i liczę właśnie na to, że ta konkurencja będzie duża i z tych 28 milionów zrobi się nieco ponad 20, więc no ciekaw jestem, ten przetarg wkrótce zostanie ogłoszony. To w tej chwili, tak jak już powiedziałem, walczymy o pozostałe środki, które brakują nam do tego, aby sfinansować, i szukamy ich na zewnątrz.
1: Czy możemy wstępnie powiedzieć, jakie to będą przychody? Bo mówił burmistrz, że bardzo duże.
0: No, nie wiem, czy to będzie jakaś tajemnica przedsiębiorstwa ujawniona, czy nie. Myślę, że nie. Mówimy o kwocie około 4 miliony złotych rocznie. To są pieniądze, które dadzą się odczuć w budżecie, ale tak jak już powiedziałem, mi nie zależy na tym, aby teraz zakład już od razu te pieniądze wpłacał do budżetu. Wychodzę z założenia, że teraz gmina powinna troszeczkę poskromić swój apetyt na inwestycje, na budowanie rzeczy, które ja wiem, że one bardzo cieszą mieszkańców, nie wiem, chodniki, nowe drogi, kanalizacja, tego typu rzeczy. Natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, że w tej chwili te pieniądze w mojej ocenie powinny, jak już są w biznesie, to powinny pracować na siebie, czyli rolą zakładu gospodarki komunalnej, rolą pana prezesa będzie pomnażanie tych milionów, czyli krótko mówiąc, wartość przedsiębiorstwa bardzo mocno wzrosła, bardzo mocno wzrosną możliwości kredytowe firmy. No i tak jak już powiedziałem, ten żywy pieniądz, który będzie wypracowywany każdego roku, w mojej ocenie powinien być zawracany do biznesu, aby budować kolejne etapy inwestycji, kolejne pomysły realizować, które już mamy. One w tej chwili się, tak powiem, na etapie projektowym są, w zasadzie koncepcyjnym, projektowym, to może troszeczkę za dużo powiedziane. Natomiast mówię, no my za moment przystępujemy do decyzji środowiskowych, ścigamy się z czasem, bo bardzo bym chciał zrobić tak dużo, jak tylko się da, aby no nas, ja nie wiem, kto będzie tutaj kolejnym burmistrzem, żeby ktoś nie wpadł, powiedział, a to jak już mamy tyle tutaj kasy, to po prostu pobudujmy te drogi, chodniki, ludzie będą głośno klaskać, bo jeżeli będzie takie podejście, no to te pieniądze bardzo szybko się wyda i niestety gmina Kleczew będzie tutaj strasznie biedna przez następne dziesięciolecia, bo nie będzie tego koła zamachowego. Ja chcę stworzyć to koło zamachowe, które spowoduje, że Kleczew będzie bogaty.
1: A o wszystkim mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa. Szacunkowy koszt inwestycji to około 25 milionów złotych. Gminni radni zgodzili się przekazać na ten cel 15 milionów złotych. Ponad 1600 etykiet pudełek od zapałek można zobaczyć w Konińskim Muzeum. To bardzo duży i różnorodny zbiór i jest co podziwiać, dodała Ewelina Dziedzic, opiekunka etykiet.
2: W biurach działu techniki jest ponad 1600 etykiet zapałczanych. Jest to bardzo duży i różnorodny zbiór. Etykiety pochodzą z okresu PRL-u, głównie lata 50., 60., 70. i powstały w tych największych zakładach zapałczanych, czyli w Częstochowie, w Gdańsku, w Czechowicach-Dziedzicach, w Sianowie i w Bystrzycy-Kłodzkiej. I etykiety zapałczane przez te zakłady były produkowane głównie na polski rynek, ale też na rynki zagraniczne i te etykiety zagraniczne też się znajdują w naszych zbiorach. Etykiety zapałczane to są takie małe naklejki kolorowe, które się pojawiały na pudełkach od zapałek. One były początkowo przyklejane, a z czasem były nadrukowywane na tych kartonowych pudełeczkach. Więc to jest po prostu ta kolorowa etykietka, która nam ozdabiała początkowo etykiety, a z czasem dojrzano w tym jakiś potencjał na handel i promocję, również na takie narzędzie do propagandy, więc te treści na etykietach się zmieniały z czasem. trzy sektory, bym powiedziała, bo z jednej strony etykiety były typowo reklamowe, po prostu reklamowały, promowały jakiś produkt, jakąś usługę, od margaryny po jakieś tam, nie wiem, detergenty, domy towarowe, i to były przeważnie takie humorystyczne, kolorowe rysunki. Z drugiej strony mamy całą serię etykiet edukacyjnych, które przede wszystkim jakieś treści edukacyjne nam wprowadzały, na przykład seria Grzyby trujące, i mamy rysunki grzybów z opisem, co to jest za grzyb, albo nie wiem, seria Zwierzęta pod ochroną, tak? Więc to były takie typowo edukacyjne treści. No i na koniec mamy chyba najciekawsze z dzisiejszego punktu widzenia treści propagandowe, od takich typowo politycznych, chwalących partie, tak? Rząd socjalistyczny, braterstwo z ZSRR, po takie propagandę bardziej ukierunkowaną do takiej strefy prywatnej człowieka, czyli nie wiem, jak dbać o porządek w domu, jak zapobiegać pożarom w gospodarstwach domowych, jakieś apele do rolników, czy na przykład apele do tego, żeby się szczepić przeciwko gruźlicy, więc te treści były różnorodne i z dzisiejszego punktu widzenia jest to bardzo ciekawy materiał do badań, zwłaszcza takich socjologicznych, bym powiedziała, kulturoznawczych. Te wartości artystyczne są na tych etykietach, ale myślę, że one miały mniejsze znaczenie, bardziej chodziło właśnie o ten przekaz, żeby to był jasny przekaz, żeby było wiadomo po prostu, o co chodzi. Autorami tych etykiet byli głównie właśnie artyści graficy, coś rysownicy. Przeważnie to byli uczniowie szkół czy akademii jakichś artystycznych, więc te skojarzenia są jak najbardziej trafne i też jak najbardziej można to porównywać do polskiej szkoły plakatu, bo rzeczywiście widać tam te kierunki artystyczne. Natomiast niestety w większości ci artyści są dla nas dzisiaj anonimowi. Niewielka rzeczywiście liczba tych etykiet jest podpisywana przez artystów bardziej znanych. Niektórzy się podpisywali inicjałami, które też niestety dzisiaj nam za dużo nie mówią, ale wiemy na pewno, że byli to właśnie albo studenci, albo po prostu artyści po szkołach, którzy pracowali dla jakichś zakładów graficznych, więc rzeczywiście wiedzieli, co robili, i te walory artystyczne też są, i są to takie rzeczywiście małe plakaty kolorowe, ładnie z jakąś kompozycją. Myślę, że widać to na tych etykietach. Ten system pudełka takiego wysuwanego z szufladą i zapałki takie jak znamy dzisiaj, to powstał w Szwecji. To był wymysł szwedzki i w Europie generalnie, w innych krajach, na przykład w Anglii, też produkowano takie etykiety. To nie jest tylko tutaj jakiś polski wynalazek, ale oczywiście Polska tutaj bardzo prężnie działała w tym kierunku i polskie zakłady produkowały też dla zagranicznych rynków. Na przykład z napisami po angielsku i jest tam zaznaczone Made in Poland, więc działaliśmy też za granicą. Istniały już takie początkowe zrzeszenia ludzi zainteresowanych, się nazywa filumenistyka, tak? Czyli osoby, które zbierały te znaczki, natomiast nie sądzę, żeby tak w szerszym kontekście społecznym ludzie byli aż tak zainteresowani, żeby to kolekcjonować. Myślę, że z czasem dostrzeżono potencjał kolekcjonerski w tych znaczkach. Myślę, że sam fakt, że nie używamy już tych zapałek tyle, co kiedyś, przeszliśmy z zapałek na zapalniczki. Te wszystkie fabryki już dzisiaj albo nie istnieją, a nawet jeśli istnieją, to nie produkują już zapałek. Nie ma w Polsce już żadnego zakładu produkującego zapałki, więc nie było już po prostu potrzeby. Poza tym, jak skończył się PRL, to już też nie było takiej potrzeby, żeby siać propagandę, więc myślę, że też to tutaj miało znaczenie, że gdzieś tam po prostu zapomniano o tych zapałkach i o tych pudełkach i po prostu gdzieś tam podeszły w niepamięć i ten ich potencjał gdzieś tam powoli tak wygasał. Na pewno są takie kolekcje w muzeum w Częstochowie. W Częstochowie, po byłej fabryce zapałek powstało muzeum w Częstochowie i na pewno jest tam też kolekcja. Chyba w Bystrzyce Kłodzkiej też jest jakieś muzeum. Jest to w planach. Nie wiem, czy w formie wystawy, czy może w formie katalogu, ale myślę, że jest to ogromny potencjał w tym materiale i rzeczywiście warto byłoby to pokazać szerszej publiczności.
1: I zaglądajcie do muzeum w Koninie.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Od czerwca weszły w życie nowe przepisy dla jeżdżących na hulajnogach elektrycznych lub rowerach. To nie jedyne zmiany, które wprowadzono od początku tego roku. O szczegółach powie więcej Paweł Durkiewicz z Konińskiego WORD-u.
5: Ustawodawca dokładnie obserwuje statystyki i z tych statystyk niestety wynika, że bardzo dużo zdarzeń różnego rodzaju powodują osoby, które poruszają się na hulajnogach. W dużej mierze dlatego, że nie przestrzegają przepisów, ale również limitów, jakimi mogą poruszać się osoby, które poruszają się za pomocą hulajnog. To jest 20 km na godzinę, tu chciałbym przypomnieć, a niestety blokady są zdejmowane i uczestnicy jeżdżący tymi pojazdami poruszają się z dużymi prędkościami, dlatego w tym roku ta ustawodawca wprowadził kilka zmian. Pierwsza zmiana, która została wprowadzona, to już jest, już obowiązuje od 3 marca, bo proszę Państwa, każda osoba, która porusza się pojazdem, obojętnie jakim, czy to jest rower, czy to jest hulajnoga elektryczna, bo to są również pojazdy, to poruszanie się tym pojazdem wymagane jest odpowiednie uprawnienie. W przypadku roweru, czy też hulajnogi, osoby, które są w przedziale wiekowym między 10 a 18 roku, aby się samodzielnie poruszały, muszą mieć kartę rowerową. I tutaj bardzo chciałbym zaapelować do opiekunów prawnych, żeby o tym pamiętali, żeby ich pociechy posiadały karty rowerowe, bo konsekwencje naprawdę mogą być później bardzo złe. I to prawne. Kolejna rzecz, ustawodawca 3 marca wprowadził dodatkowy obowiązek dla osób, które poruszają się hulajnogą elektryczną, a posiadają kartę rowerową, czyli osoby z przedziału wiekowego 10-18 lat, że aby poruszać się hulajnogą elektryczną, trzeba mieć ukończone 13 lat. Kolejne obostrzenie, które wchodzi, bardzo moim zdaniem potrzebne, bardzo ważne, to jest nie tyle obostrzenie, tylko wymóg dla osób, które poruszają się hulajnogami elektrycznymi, czy też nawet rowerem czy urządzeniem wspomagającym ruch, są to kaski rowerowe. I ten przepis wchodzi z dniem 3 czerwca, który i ten przepis określa, że osoba do 16 roku życia, jeżeli porusza się tymi pojazdami, musi mieć założony na głowie kask rowerowy. Proszę Państwa, kask rowerowy jest bardzo ważny dla rowerzystów, chroni głowę. Są to najczęstsze urazy rowerzystów, czy też osób, które poruszają się na hulajnogach elektrycznych i te urazy się ciężko leczy. To nie jest łamania ręki, że zrośnie się po 2-3 tygodniach, po miesiącu, a urazy głowy to po prostu, tak specjaliści, też lekarze mówią, to są najcięższe obrażenia, które bardzo trudno się leczy. Kask powinien spełniać atest, posiada atest i homologację, aby spełniał swoje wymogi. Oczywiście takie profesjonalne kaski są droższe, ale to na pewno warto zainwestować w swoje bezpieczeństwo. Osoba do 16 roku życia, jeżeli będzie poruszała się bez kasku rowerowego, to jest mandat w wysokości 100 zł, czyli rodzice będą musieli to 100 zł pokryć.
4: Spora liczba hulajnóg elektrycznych na ulicach Konina skutkuje licznymi wypadkami i kolizjami. W ubiegłym roku w Koninie doszło do 6 wypadków i do 10 kolizji. Zakończyły się badania sejsmiczne na terenie miasta. Na ponad 8-kilometrowym odcinku sprawdzano złoża wód termalnych po to, by kolejny odwiert umiejscowić tam, gdzie będzie najwyższa ich wydajność. O szczegółach Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u.
6: Badania sejsmiczne, które były prowadzone w Koninie, były prowadzone w ramach projektu Urgent, finansowanego przez Unię Europejską. Byliśmy drugim miejscem, gdzie w terenie takie badania zostały przeprowadzone i to jest też dobra okazja, żeby podziękować i pochwalić mieszkańców Konina, bo na długości 8 km zostało rozłożonych 650 czujników i po tygodniu 650 czujników zostało zebranych. I to zaskoczyło naszych partnerów, akurat z Holandii, że 100% czujników, i to też dzięki Państwu, bo Państwo informowaliście, 100% czujników się odliczyło. W tej chwili są badania prowadzone w Belgii i jak te badania zostaną zakończone w Belgii, to w ciągu, myślę, że raczej to będzie 3 kwartał tego roku, powinniśmy dostać wyniki tych badań. One na bieżąco były tutaj analizowane, mierzone, natomiast tak jak powiedziałem, kiedy zakończy się badanie w tych 3 lokalizacjach, to będzie taki ten moment szczegółowego opracowywania wyników. A co jest ciekawe w tych badaniach? Czujniki odbiorcze, które były, tam również była część czujników typowo innowacyjnych, czyli to będzie porównywanie wyników w oparciu o czujniki tradycyjne, jak również te czujniki innowacyjne. Także cierpliwie czekamy na wyniki i tak jak powiedziałem, do końca drugiego kwartału badania w terenie, a w trzecim kwartale, myślę, że pod koniec trzeciego kwartału powinniśmy otrzymać wyniki dotyczące zasobów wód geotermalnych na tym poziomie do 4 km, a my badania robiliśmy 4 km na wschód, czyli aż tam pod Szczepidło i 4 km na zachód, czyli aż za Chorzeń, tak? Czy tam w okolice Chorzenia. Czyli wzdłuż tej linii 8 km zostało wzdłuż rzeki Warty przebadane. One się odbywały w kwietniu. Badania sejsmiczne w ramach projektu Urgent. I tak jak powiedziałem, jest to projekt innowacyjny. Jest to projekt finansowany w 100% przez środki Unii Europejskiej, w które zaangażowane są różne firmy i badawcze, naukowe, ale również te, które na co dzień zajmują się określaniem zasobów wód geotermalnych. Były przeprowadzone między 20 a 24 kwietnia. Były to badania terenowe. Wcześniej, na początku kwietnia, były przeprowadzone badania w mieście na terenie Węgier i jeszcze po nas badania są również na terenie Belgii. My zostaliśmy wytypowani do tych badań, między innymi dlatego, że parametry otworu Konin GT1, który został

wyglądają właśnie na tym odcinku, tam gdzie te badania były przeprowadzone, czyli mówimy nie tylko na terenie wyspy Pociejewo, ale badania wykraczały poza wyspę i z drugiej strony mają też określić precyzyjnie na tyle, co się da, w którym kierunku powinniśmy wykonać drugi otwór kierunkowy, który byłby otworem zatłaczającym, ażeby miał lepsze parametry niż otwór Konin GT3. Wskazany otwór Konin GT3, on został wskazany w oparciu o analizy również geologiczne, ale życie pokazało, że mamy tam gorsze parametry. Między innymi z tego powodu na podstawie tych badań chcemy określić kierunek. Na wschód już wiercić nie będziemy. Geopolityka pokazuje, że kierunek wschodni nie jest właściwy. Mamy do wyboru albo na zachód, no jeszcze jest północ i południe. Raczej mówimy o kierunku tutaj zachodnim, tam gdzie kiedyś był wyznaczony otwór Konin GT2, bo on jest na mapach, tylko że to miał być otwór, ale niestety jest to teren zalewowy, ale dzisiaj przy możliwości odwiercenia otworu kierunkowo, czyli możemy albo go wiercić i trajektoria to jest S-ka albo J-ka, tu raczej mówimy o J-ce, bo J-ka daje większe możliwości wykonania dłuższego filtra, czyli poprawienia parametrów chłonności pod warunkiem, że dobrze wjedziemy w odpowiednią warstwę geologiczną, gdzie te zasoby wody geotermalnej są zmagazynowane. Dubel geotermalny w Koninie polega na tym, że z otworu Konin GT1, który ma wydajność 150 m sześciennych na godzinę, wydobywamy gorącą wodę, która ma temperaturę powyżej 90 stopni. Tą gorącą wodę ogrzewamy wodę sieciową, w ten sposób schładzamy tą wodę geotermalną, natomiast ze względu na wysokie zasolenie ta woda jest zatłaczana do otworu Konin GT3. Otwór Konin GT3 na wydobyciu ma 80 m sześciennych na godzinę, a na zatłaczaniu doszliśmy do 40 m sześciennych na godzinę. Dzisiaj nasza instalacja pracuje z zatłaczaniem 20 m sześciennych na godzinę, również z powodów tego, ażeby nie zwiększać ciśnienia w instalacji. Ciepłownia geotermalna od uruchomienia wyprodukowała prawie 12 tysięcy gigajouli. Pracuje równo, ciśnienie nam nie rośnie, natomiast tak jak powiedziałem, moc tej ciepłowni jest ograniczona parametrami zatłaczania wody. Nie możemy wydobyć więcej wody niż jej zatłaczymy. Czyli my, mówiąc kolokwialnie, hamujemy wydobycie wody geotermalnej z Konin GT1 do wydajności takiej, jaką możemy zatłoczyć. Drugim parametrem, który dotyczy funkcjonowania naszej ciepłowni, to są parametry w sieci. Im te parametry wody sieciowej bardziej odpowiadają instalacji geotermalnej, tym więcej ciepła wyprodukujemy. Nasza instalacja geotermalna nie ma innych układów, które by podnosiły temperaturę wody, tak jak to często jest w innych ciepłowniach geotermalnych, czyli mamy na przykład układy albo gazowe, które jeszcze podgrzewają, albo mamy układy pomp ciepła, gdzie akurat źródło geotermalne jest wykorzystywane jako źródło do pompy ciepła. Tak naprawdę nasza ciepłownia geotermalna pracuje dokładnie też w zależności od zewnętrznych czynników, czyli jakie mamy temperatury w sieci. I właśnie takie temperatury, jak mamy teraz, czyli te temperatury okresu przejściowego pokazują nam, że najwięcej jesteśmy w stanie wyprodukować. My tak naprawdę obniżamy temperaturę wody geotermalnej o przeszło 40 stopni. Czyli ta delta jest jak najbardziej właściwa z pozycji tutaj funkcjonowania instalacji geotermalnej. No i żeby poprawić wydajność, czyli produkcję ciepła, bo wydajność na wydobyciu mamy 150 metrów, należy zrobić drugi otwór zatłaczający, żebyśmy mogli więcej tej wody geotermalnej wydobyć i ją zatłoczyć wtedy do drugiego otworu zatłaczającego. I po to najpierw robimy badania sejsmiczne, później będziemy analizować, szukać możliwości dofinansowania. To nie jest problem tylko Konina. Trzy ciepłownie geotermalne, które zostały ostatnio uruchomione, mówię o Kole, mówię o Sierazu i mówię o Koninie, mają ten sam problem. My braliśmy pod uwagę, że nigdy nie osiągniemy parametrów chłonności, tak jak parametrów wydobycia,

0: bycia. No ale jeżeli byśmy mieli w otworze Koning GT3 150 metrów sześciennych, a geolodzy mówili, że nawet możemy na wydobyciu mieć 200 metrów sześciennych, to zakładaliśmy, że będziemy te 100 metrów zatłaczać, tak? Natomiast no niestety tutaj geologia nam pokazała, że nie wszystko da się przewidzieć, jeżeli mamy, tak jak powiedziałem, wydajność 80 metrów sześciennych, taki jest wydajność wydobycia, a wydajność chłonności, my doszliśmy do 40 metrów sześciennych. Będziemy najpierw jeszcze w okresie letnim wykonywać też pewne operacje, procesy chemiczne czyszczenia otworu Konin GT3 po to, ażeby poprawić chłonność tego otworu. Zrobimy to w okresie właśnie letnim. Po to, ażeby od nowego sezonu zakładamy, że da nam to rezultat, a pracujemy naprawdę z najlepszymi firmami w Europie, które zajmują się właśnie poprawianiem chłonności w otworach geotermalnych.
1: Szczegółowe wyniki badań poznamy do września tego roku. Muzeum w Zakopanem będzie współpracować z Koninem. Powodem jest życie i twórczość znanej konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej. Członkowie konińskiego PTTK odbyli w tym celu wizytę do muzeum, odwiedzając też miejsca, o których pisarka wspomniała w swojej powieści Róża bez kolców. Podczas konferencji podsumowali to spotkanie. Oto jego fragmenty. W kolejności usłyszycie Wandę Gruszczyńską, Krzysztofa Łyjaka i Michała Gruszczyńskiego.
2: Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie i cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze cztery osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Hałubińskiego w Zakopanem. Chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, dwa lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje, i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. W tym roku jest 150-lecie obydwu sztuk. Mieliśmy zaszczyt oglądać wystawę 150-lecie budowlanki, czyli tej szkoły, która już też istnieje 150 lat, a na jesieni będzie 150-lecie szkoły Kenara, bo obie te szkoły mają jedne korzenie. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. Wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy dom kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora. a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
3: Mieliśmy przyjemność na pięknej sali audiowizualnej w Muzeum Palace spotkać się jako nasza delegacja. Przybył również pan doktor Michał Murzyn, który jest dyrektorem wszystkich oddziałów Muzeum Tatrzyńskiego, czyli tym takim powiedzmy najgłówniejszym. Nie? I list od pana prezydenta został uroczyście odczytany. Tak, dodam tylko, że dlaczego to jest obiekt muzealny? Jest to obiekt muzealny z tego względu, że w czasie II wojny światowej zaanektowali go Niemcy, gestapowcy konkretnie, na swoją siedzibę i tutaj mieściła się tak zwana później katownia Podhala. Kierował tym Obersturmbannführer Weissmann, który sam osobiście często przesłuchiwał różnych więźniów, które na Podhalu konspirowały i walczyły z tym okupantem niemieckim. Jeszcze dodam taką prywatę, że brat mojego dziadka, który w czasie wojny był porucznikiem Związku Walki Zbrojnej na terenie Chabówki, pracował na kolei i odpowiadając za odcinek Sucha Beskidzka Chabówka, tam jako porucznik wojska zorganizował swoją tam komórkę taką, ale niestety przez jednego z działaczy Konfederacji Tatrzańskiej został zadenuncjowany tam w sierpniu 1942 roku, więziony, katowany. Jego wspomnienia i opis jego właściwie i działalności i późniejszych czasów przekazałem osobiście też do muzeum właśnie Palas z podziękowaniem. No i przeżył w każdym razie. To był bardzo cenny człowiek i bardzo go szanowałem. Teraz może przejdę do tematu, co myśmy tam zobaczyli. W skrócie powiem, na czym się skupiliśmy. Skupiliśmy się przede wszystkim na odwiedzeniu najważniejszych takich miejsc, które jeszcze w czasach Zofii Urbanowskiej, kiedy ona tam przebywała, kiedy one już istniały albo za chwilę miały się pojawić, a które są miejscami takimi zabytkowymi. I takim miejscem zabytkowym przez nas odwiedzonym był Czerwony Dwór. Była jedna z najstarszych w stylu zakopiańskich takich chałup przy ulicy Kościeliskiej, Willa Cicha, którą obejrzeliśmy tylko i wyłącznie z zewnątrz, bo to ona nie jest jakimś oddziałem Muzeum Tatrzańskiego. Natomiast oddziałem Muzeum Tatrzańskiego jest Willa Koliba. Willa, która była zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Z willi Koliba, którą też warto zwiedzić, bo to jest piękne miejsce. Przeszliśmy do słynnego, zabytkowego kościółka, wybudowanego przez księdza Stolarczyka, osobę pierwszego proboszcza Zakopanego, który wprowadzał tam i górali do katolicyzmu zapędzał, jak to sam mówił. I tam przy kościele znajduje się sławny, znany cmentarz na tak zwanym pęksowym brzysku, gdzie pochowane są osoby bardzo znaczące dla Zakopanego, począwszy właśnie od wspominanego księdza Stolarczyka, poprzez Tytusa Chałubińskiego, który uważany jest za tego, który turystów w Tatry sprowadził, poprzez Sabałę, jego takiego towarzysza wypraw i bajarza góralskiego, poprzez innych ludzi związanych bezpośrednio z samym Zakopanem, i czy to artystów, czy to rzeźbiarzy, czy też spinaczy pierwszych i tak dalej. Z Stamtąd też udaliśmy się do nowego kościoła, który jest no, znacznym powieści Róża bez kolców. Rozgrywa się tam ostatni rozdział i to dla samej Róży bez kolców, powiedzmy, ten kościół jest ważny. Oprócz tego odbyliśmy wycieczki do Doliny Strążyskiej. Na końcu tej doliny jest Siklawica, słynny taki wodospad. I przeszliśmy do Doliny Białego. Doliną Białego zeszliśmy z powrotem do Zakopanego. Następną wycieczkę, taką bardzo istotną, bardzo ze względu na to, że tam pierwsze rozdziały Róży bez kolców się rozgrywają, była wycieczka do Doliny Kościeliskiej. W Dolinie Kościeliskiej zaczęliśmy od Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia. Proszę Państwa, to jest niesamowite, nowo wybudowany obiekt, w którym wizualizacje są tak poczynione, zrobione w tak nowoczesny sposób i zawierają taką ilość informacji, którą po prostu nie sposób jest to w jakimś nawet nikłym procencie tego zapamiętać. Jest niesamowite, po prostu zostaje z tego pewne wrażenie tego, co działo się przez miliony lat z naszą planetą, jak kształtowały się góry, jak kształtowały się kontynenty i jaką masę informacji musiano tam zgromadzić i ją po prostu usystematyzować na podstawie nikłych czasami poszlak, zebrać to wszystko w jedną taką informację, czy w ten zbiór informacji. Przy każdym miejscu, które jest opisywane w Róży bez kolców, zatrzymujemy się, nawiązujemy do tego, co tam bohaterowie w danym momencie przeżywali i również opowiadamy historie, które wiążą się z tym miejscem. Tu jest akurat brama Kantaka, to jest Kazimierz Kantak, był wielkopolaninem, był również posłem do Sejmu niemieckiego, czyli pruskiego i tam walczył o sprawy i Wielkopolski, również tam Podhala, z Podhalem bardzo mocno związany. Kończy się wejściem do tak zwanej Smoczej Jamy. Ta Smocza Jama to jest jaskinia, która ma wlot i wylot. I jak wchodzi się właściwie wylot, który znajduje się poniżej, lekko się w tej jaskini podchodzi do góry i schodzi się z drugiej strony już bardzo łagodnie po hali. Z wąwozu Kraków przeszliśmy jeszcze do miejsca właściwie, gdzie szlak skręca do doliny, do jaskiń Mylnej, Raptawickiej i Obłaskowej.
4: Proszę Państwa, w zasadzie teraz czas na przedstawienie takiego pewnego clue pobytu w Zakopanem, związanego bezpośrednio z zaproszeniem przez Muzeum Tatrzańskie, a mianowicie zaprezentowaniu Zofii Urbanowskiej w Muzeum Palace, które w tej chwili jest taką jedną z ważniejszych miejsc, centrów muzealnych, które posiada wspaniałą salę audiowizualną i która została nam udostępniona na zaprezentowanie Zofii Urbanowskiej i jej dokonań związanych z Zakopanem. Grono uczestników to jest nasze, ale oprócz tego było to grono wzmocnione, uzupełniane Zakopiańczykami, ale z kolei również i osobami towarzyszącymi. O dyrektorze już mówiliśmy. Drugą osobą bardzo ważną dla tego naszego przedsięwzięcia to pani dyrektor filii literackiej, której głównym bohaterem jest Kornel Bakuszyński, ale praktycznie w chwili, której wydarzenia wszelkie literackie się odbywają i na liście literatów oczywiście bogatej jest szereg osób i na tej liście literatów, które mogą być zaprezentowane w Zakopanem przez Muzeum Tatrzańskie, to właśnie jest to miejsce, czyli filia literacka. Pojawiły się informacje o wkładzie Urbanowski w dzieło Oskara Kolberga, bo zostało opublikowane w latach 60. To faktycznie pierwsze takie potwierdzenie pierwsze, takie jeszcze pokazanie szersze, już popularyzujące te dokonania. Całość tych zachwytów, tych związków i dorobku Zofii Urbanowskiej związanej z Tatrami mogliśmy zaprezentować w bogatej prezentacji, bo wykład zatytułowany Koninianka Zofia Urbanowska i Tatry. Faktycznie można byłoby jeszcze dodać, że pisarka Koninianka, to może byłoby jeszcze może lepszy przekaz i zwrócenie uwagi, no, co to za osoba, z czym związana, no bo wiemy, jakie bogactwo osób jest związanych z Zakopanem. No w każdym razie w ten sposób również pokazywaliście dorobek Zofii Urbanowskiej, jej osiągnięcia, jej związki i to, jaką pozycję taką w skali nawet ogólnopolskiej zajmuje, może zajmować, którym się możemy poszczycić, bo prezentacja no to pokazała w zasadzie pełne spektrum dokonań. Tych dokonań jeszcze raz kolejno pokrótce może je przedstawię. Mianowicie te takie trwałe dokonania, którymi możemy się szczycić. To raz ten pewien wkład w dorobek, w dzieło Oskara Kolberga. Akcent wspaniały był 11 listopada w zeszłym roku, kiedy faktycznie mogliśmy to zaprezentować w pewnej formie na uroczystościach związanych z Świętem Niepodległości. Z kolei następne osiągnięcie to korespondencje, które w ciągu kilku lat przesyłała do prasy warszawskiej, do Kroniki Rodzinnej, też bogate, pokazujące różne sytuacje w Zakopanem, działalność, dorobek pewien, to co się dzieje, nawet no, oczywiście zamojscy tam się znalazły się szkoły, znalazły się różne przedsięwzięcia, oczywiście działania księdza Stolarczyka trafiało na łamy jednej z warszawskich gazet. Kolejny dorobek, no to jest niewątpliwie Zofia Róża Bezkolców Zofii Urbanowskiej, ale jednocześnie też i było kilka jej artykułów prasowych, które ukazywały się w publikacjach skierowanych do młodzieży, też nimi się dzieliła i te doświadczenia swoje przekazywała, a faktycznie była osobą, no w gronie Zakopiańczyków w drugiej połowie XIX wieku to Zakopane przeżywało swój rozkwit olbrzymi i wiemy, że na liście różnych wybitnych osób, które odwiedzały Zakopanego, to Zofia Urbanowska no, była w jakimś tam pewnym szeregu dalszym, ale znakomicie obserwowała życie, znakomicie w nim uczestniczyła, bo towarzyszyła wybitnym osobom, wyjątkowym, jak no, nawet określaliśmy tą osobę Józefa Sikorskiego jako wyjątkową postać.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zofii Urbanowskiej i jej pobytu w Zakopanem, to koniecznie odwiedźcie stronę PTTK Konin.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. A szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały między innymi nad Warszawą.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto. Na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę Was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą 3 bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Właśnie już też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę, spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. To był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał.
2: SK

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: to oczywiście zespół Ira, z którym spotkamy się jeszcze pod koniec tego miesiąca w ramach trasy SK Music Tour w Kołobrzegu. O tym wydarzeniu jeszcze na pewno będę Wam opowiadał. No i chciałbym teraz powiedzieć przy okazji hitu Wiara, że mam wiarę w naszych piłkarzy, że poradzą sobie świetnie na mundialu. Problem jest taki, że ich tam nie ma. Mundial się zaczął, ale bez Polski. Za to w Polsce w Radiu SK2 my mamy dla Was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny, drużyny Radia SK2, która 4 lipca pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie i zagra mecz pod okiem Sławomira Peszko. Zresztą Sławomir Peszko będzie już od poniedziałku wygwizdany na naszej antenie i będziecie musieli odgadnąć, co kryje się pod tym gwizdkiem. Do wygrania sporo nagród. Nagrodą główną 4 lipca jest 10 tysięcy złotych. Już teraz warto zajrzeć na sk2.pl, kliknąć zakładkę Wygraj i tam znaleźć wszystkie szczegóły naszej zabawy. Nie trzeba nawet umieć grać w piłkę nożną. Trzeba mieć trochę kreatywności i szczęścia. Powodzenia! A za kilka chwil w Radiu SK2 między innymi Patrycja Markowska.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. Lor na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych. Powiem szczerze, że nawet bym się wybrał, ale trochę brakuje mi śmiałości.
1: SK2. Reklama.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzelaczyk, powrót do historycznej przeszłości. Już dzisiaj 8. edycja pikniku paleontologicznego pod tytułem Nie tylko dinozaury. W Muzeum Okręgowym w Koninie pojawi się wielu specjalistów, którzy pokażą swoją pracę od środka. Na wydarzeniu również mnóstwo stoisk o różnej tematyce prehistorycznej. Piknik już dzisiaj od godziny 12.
7: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
8: No szok.
9: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
7: A postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
10: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
7: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
0: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicach kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
0: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio.
2: SK.

0: Każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem. To było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestniczycy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby, już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam, a ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć? Również na scenie. Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam. Nie tylko w ten weekend.

0: Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać ostatnio na nudę, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem, jest też kawałek Na Błysk, jest też trasa koncertowa, obrotowy tour, no i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem, ukazał się też kawałek z Okim, a podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem. No i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami, a Sobel na razie panowie solo. Za kilka chwil Kochasz po krótkiej przerwie wam zagra.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
7: Te starsze i te nowsze.
8: Popłyniemy razem.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
7: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK2, w którym oprócz najlepszych polskich hitów, za chwilę też newsy z kraju i ze świata, ale też zaproszenia na różnego typu weekendowe imprezy. Jeżeli ktoś ma blisko do Czeladzi, to w ten weekend w tej miejscowości kolejny koncert z cyklu naszej letniej trasy, która w sumie już wiosną się zaczęła. SK Music Tour i tam żadnych biletów, żadnych zaproszeń nie trzeba, po prostu trzeba wpaść i świetnie się bawić. Koncerty przez dwa dni, m.in. lokalne zespoły, ale jutro też gwiazdy doskonale znane z anteny Radia SK2, czyli zespół Piersi, będzie się działo, będzie zabawa, no i królowa Beata, nasza polska Queen Bee, Beata Kozidrak i Bajm oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: nas przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Jednak nie 70%, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
7: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
6: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie, skradziono m.in. piłki i buty.
8: Minuta po 11, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani, no i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: To jeden z tych kultowych polskich hitów, które oczywiście też mają swoje miejsce na antenie Radia SK2. Budka suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład

0: pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę. Na
1: ale
0: przykład.
1: naprawdę tak czyli, jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry ja zagram. Za chwilę były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata. No i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy męskiego grania.

0: Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciek Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy. Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
1: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
0: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością.

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manks i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból! Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
16: I po reklamie.

0: Lady Punk przy sobocie na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Ciekawe, czy jeszcze niektórzy kibice odsypiają zarwaną noc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten mundial, to niektóre mecze kończą się przecież przed 5 rano i to jest naprawdę niezłe wyzwanie dla polskich kibiców, ale dla wszystkich, nawet jeżeli nie są do końca kibicami piłki nożnej, my mamy naszą radiową, mundialową akcję, która na dobre rusza w najbliższy poniedziałek, SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli głównej. Bądźcie czujni, zaglądajcie też na sk2.pl, gdzie macie szczegóły tej akcji. Ja tylko powiem, że wielkim finałem będzie wspólny mecz naszej radiowej drużyny na PGE Narodowym w Warszawie. No i ktoś z was będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Jan Żelaczek. Detale nowego Konina to nazwa spaceru fotograficznego, który już jutro właśnie w Koninie. Wydarzenie poświęcone będzie architektonicznym i urbanistycznym detalom miasta. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina, chcą pokazać uczestnikom Konin z nowej perspektywy. Spacer już jutro od godziny 11. Początek trasy przed dawnymi domami towarowymi centrum.
21: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
22: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
21: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
1: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
21: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
0: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

0: młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oscar Sims i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu, a z mikrofonem był tam Grzesiek Mnik, nasz reporter.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym wejść w jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne, szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie obudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak. Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Bardzo ładna inicjatywa. Warto o niej mówić. Warto naśladować, kopiować. Dlaczego by nie? Ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych. Przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.
5: SK2.
6: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz

0: Nie ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę.
2: SK2.

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś randewu? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą szóste zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to, o! Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania, Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: I po reklamie.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
21: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej, do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
20: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
22: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
20: Tak, słucham.
22: Co z tym latem?
20: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołano, a bardzo bym nie chciała.
1: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
20: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
1: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
4: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
1: SK2. No i na początek bardzo dobrze, Hurt i Załoga G. No to posłuchajmy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, męskie granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer Nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty niedzielny. No i właśnie rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa, to taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową!
2: Peska 2.
1: A muzycznie w SC2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. No to posłuchajmy.
3: Z oczu twych

I tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz Wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli dwa dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla Was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla Was własne piłkarskie emocje. W Radiu SK2 rusza SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką. Codziennie usłyszycie specjalną zagadkę od naszego ambasadora. Odgadniecie brakujące słowo i możecie trafić do wyjątkowej jedenastki Radia SK2, do naszej drużyny. Stawką są m.in. spotkanie ze Sławkiem Peszką, 1000 zł kieszonkowego, loża na PGE Narodowym, no i walka o 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Szczegóły i zgłoszenia już teraz na naszej stronie sk2.pl, więc no co? No do dzieła, zwłaszcza to dla fanów piłki nożnej. Jedziecie! A u nas muzycznie absolutny klasyk za moment. Łzy, Narcyz.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyrze w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.

0: Tę pochmurną sobotę powoli zbliżamy się do godziny 14, a to był zespół Free of Us i ich Szklany Sufit. Po godzinie 14 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity i na początek numer idealny na weekend Sanach Hip Hip Hura. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzylaczyk, powrót do historycznej przeszłości. Trwa 8. edycja pikniku paleontologicznego pod tytułem Nie tylko dinozaury. W Muzeum Okręgowym w Koninie jest wielu specjalistów, którzy pokazują swoją pracę od środka. Na wydarzeniu również mnóstwo stoisk o różnej tematyce prehistorycznej. Piknik potrwa do godziny 18.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
11: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu.

0: Jako lekarz.
1: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
2: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
1: A zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
3: No i na zegarach punktualnie godzina 14 i mam pytanie.
1: Tak.
3: Będziesz korzystać w weekend z wolnego?
1: Będę korzystać z wolnego, chociaż chciałabym pójść na spacer, a pogoda zupełnie nie sprzyja.
3: Ale z cukru nie jesteśmy. Parasol i do przodu.
1: To prawda.
3: No i właśnie pod weekend u nas teraz bardzo dobry numer. Sanach, Hip Hip Hura. Kolejna godzina. Antonina Vandesel, Radio SK2. Jedziemy.

To numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman w takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Mogilnicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

To oczywiście Błomysłowic z Arturem Rojkiem, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dobrych Rad, czyli jedyny dzień w roku, kiedy każdy z nas oficjalnie awansuje na eksperta od życia innych. Bo statystyki są bezlitosne. Większość z nas uważa, że doradza lepiej niż przeciętny człowiek. Nawet jeśli własne życie czasem wygląda jak serial po kilku nieudanych sezonach, to komuś doradzamy

0: Nie mamy. Ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Na zegarach już powolutku wybija godzina 15. To był rezerwat. Zaopiekuj się mną. Po godzinie 15 SK2 w sobotę oczywiście nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszą polską muzyką. Na początek Sasza Strunin, elektryczne gitary i Karolina Stanisławczyk. Zostańcie koniecznie z nami, bo później ta playlista będzie rozkręcać się jeszcze bardziej. Będzie grubiej, obiecuję.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
7: AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando! W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję!
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
11: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: I po reklamie.
13: No i mamy godzinę 15 w sobotę 13 czerwca. Taka pora obiadowa, więc wszystkim, którzy jedzą obiad, życzę smacznego. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mam dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie trochę plotek o Robercie Lewandowskim, trochę o Mundialu, no i o urodzinach gwiazd, bo dzisiaj tak się składa, że bardzo dużo gwiazd polskiej sceny muzycznej ma urodziny. To zaczynamy.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
13: I na początek piosenka dla wszystkich, którzy mają teraz trochę gorszy moment. Sasza Strunin, To nic, kiedy płyną łzy. Pamiętajcie o tym.

0: duet, którego bardzo przyjemnie się słucha. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu grano mecz USA kontra Paragwaj. USA wygrało 4-1, a wieczorem, również dzisiaj o 21 na murawę, wyjdą Katar i Szwajcaria. No i chyba największym rywalem wielu fanów nie są dzisiaj piłkarze, tylko strefy czasowe. Bo żeby oglądać wszystkie mecze, trzeba jednocześnie być, słuchajcie, kibicem, nocnym markiem i specjalistą od szybkich, krótkich, regenerujących drzemek. I jedno jest tutaj pewne. Mundial to taki czas, kiedy poranna kawa przestaje być napojem, a staje się taktyką. Zdecydowanie.
1: SK2.
0: No i teraz numer idealny pod ten mundial. Urszula, na sen. Posłuchajmy.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko trzy razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

0: To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53 urodziny, ale dzisiaj również swoje 51 urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Manx, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Le Bon Affide i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic. Więc jak widzicie, bardzo różnorodnie i na pewno każdy z Was muzycznie znajdzie coś dla siebie, dlatego z SK2 warto być cały czas. No więc co? Zostańcie i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: I po reklamie.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Żylaczek. Detale nowego Konina to nazwa spaceru fotograficznego, który już jutro właśnie w Koninie. Wydarzenie poświęcone będzie architektonicznym i urbanistycznym detalom miasta. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina, chcą pokazać uczestnikom Konin z nowej perspektywy. Spacer już jutro od godziny 11. Początek trasy przed dawnymi domami towarowymi centrum.
0: No i wybiła godzina 16 w sobotę 13 czerwca i słuchajcie, powoli zaczynamy już tak zbliżać się coraz bliżej ku wieczorowi. No i sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami, jest bardzo dobry na wieczorne wyjścia i imprezy i tupanie nóżką. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, to jak potańczycie, to na pewno się rozgrzejecie. A w SC2 już za moment hit, który właśnie sprzyja ku tupaniu nóżką, Bryska i Odbicie. Antonina Wandesel, Radio SK2. Dzień dobry.

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w show biznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, to drugie, równie bardzo ważne. Bo jak się okazuje, w show biznesie można szybko zostać gwiazdą, ale jeszcze szybciej trzeba nauczyć się czytać malutki druczek. SK2. A już teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Posłuchajmy.

czasu. Tym razem w wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie, no ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na festiwalu piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: To była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie Łatwo Ganga. I znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I Łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
14: I po reklamie.

0: co swoje. To było T-Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17 powiem Wam o wczorajszej awarii, przez którą świat na chwilę się zatrzymał. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.
12: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
12: Na początek Sylwia Grzeszczak, Księżniczka.
15: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem.

politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika, niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym. SK2. A teraz absolutny hit w Radiu SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. IMGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cerkwicka i numer na kolana.

0: To była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grillfest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z Rusztu. No i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata. No i masa konkursów z nagrodami i do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem. No i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka, będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na Ruszcie nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Już się cała obśliniłam. A za moment muzycznie w SC2 Metzner i Gotham. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
5: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 18. To był Krzysiek Zalewski i jego Kurier. A po 18 na początek Sand & Grace, Filip Lato i ich Setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18 w dobrych męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę. Już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina Van Dessel, uciekam powoli. Trzymajcie się, dobrej soboty i pa.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.
7: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.

0: 22 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość, dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w SC2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu SC2.
1: Na życie patrzysz bez emocji. Na przykład.

0: Sprzedawcy marzeń w Estet Bar. Chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump. Prezydent Ameryki zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który, jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent z przesłaniem. Są spinki, oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Patrykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: Dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz w SC2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która szczęśliwi czasu nie liczą ze SK2.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: I po reklamie.
3: 19. To co, gotowi? Czy jeszcze chwilka? Trzeba jeszcze co nieco poprawić i dopiero szykujecie się do wyjścia. Byle tylko nie po angielsku, bo w SC2 no nie mamy wyjścia. Gramy tylko polskie i to najlepsze hity. Sanach, Mrozu, Urszula w tej godzinie. Tak wchodzimy w sobotni wieczór. W majowym nastroju z Warius Manx na Dzień Dobry Wieczór, a do tego...

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy. Trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę, pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów. Są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również. No i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka w SC2.

S2. Mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy Eski 2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: potrafi takie robić numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Inowrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebona Fide z Zalią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadłeś.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-naprzyrodniczym.pl.
1: I po reklamie.

Jest taki amerykański film Tańczący z wilkami, a tutaj Duda Westerwa, proszę, pięknie tańczy z aniołami. Zatańczą również ładnie dzisiaj na mundialowskim boisku. Drużyny, przygotujcie chusteczki, bo Kataru piłkarze zagrają ze Szwajcarami, czyli wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku, a za chwilę na zegarach 20 i Westerwa powspominamy sobie sami lato 2000.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.